Sława Jezusu Chrystu. W poniedziałkowe popołudnie, tuż po godzinie 16, jest mi niezmiernie miło powitać wszystkich słuchaczy na antenie prawosławnego Radia Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przed mikrofonem z białostockiego studia kłania się dzisiaj Państwu Paulina Bojarska. Za nami kolejne z cyklu 12 wielkich świąt cerkiewnych, podwyższenie Krzyża Pańskiego. Święto to zostało ustanowione na pamiątkę odnalezienia życiodajnego Krzyża Chrystusa przez świętą Helenę w Jerozolimie w 326 roku. Po jego odnalezieniu patriarcha Jerozolimy, święty Makary, podniósł krzyż, aby zgromadzeni mogli go zobaczyć i oddać mu cześć, co dało początek tradycji jego uroczystego podwyższania. Święto to przypomina wiernym o męce i śmierci Chrystusa na krzyżu oraz o jego zwycięstwie nad śmiercią i grzechem. Tymczasem, drodzy słuchacze, cieszymy się, że jesteście z nami przy odbiornikach radiowych i zachęcamy do pozostania do godziny 21, a już za moment po krótkiej przerwie przybliżymy Państwu plan dzisiejszej audycji.

Słuchacie Państwo Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Przyszła pora, aby zajrzeć do ramówki naszego dzisiejszego programu. Już za chwilę na antenie stałe punkty, takie jak kalendarium oraz fragmenty czytań z Pisma Świętego. Około godziny 16:30 autorski program pani Anny Radziukiewicz pod tytułem. Punktualnie o godzinie 17:00 serwis informacyjny, w którym powiemy m.in. o modlitewnej inauguracji roku akademickiego. Następnie żywoty świętych oraz audycja Lecha Pileckiego, wędrówki po Podlasiu. O godzinie 18:00 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. Po nabożeństwie po godzinie 19:00 audycja Jana Smyka, a kiedyś to było, w której to rozmowa z Eugeniuszem Czekwinem. Punktualnie o godzinie 20:00 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej. I na zakończenie naszej audycji, jak co dzień, modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się nasza dzisiejsza ramówka programu, zatem zachęcam gorąco do pozostania z nami do samego końca, czyli do godziny 21:00, a za moment kalendarium.

Mamy poniedziałek 28 września według nowego stylu i 15 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Rozpoczęliśmy 18 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina dzisiaj odnalezienie relikwii świętego Akacjusza wyznawcy biskupa Melityny. Wspominamy także męczenników Maksyma, Teodota i Askliady, świętego Filoteusza kapłana, męczennika Porfiriusza, a także odnalezienie relikwii świętego pierwszego męczennika Stefana, arcydiakona.

Święty Stefan był jednym z 7 diakonów wybranych przez apostołów. Jako pierwszy chrześcijanin zamęczony za wiarę został nazwany pierwszym męczennikiem. Głosił Słowo Boże, za co został oskarżony o bluźnierstwo i około 35 roku ukamieniowany w Jerozolimie. Jego relikwie odnaleziono w 415 roku, a w 428 przeniesiono do Konstantynopola. W ikonografii przedstawiony jest jako młody diakon z kadzielnicą, krzyżem lub kamieniami. Jego kult jest powszechny.

0: na naszej antenie, drodzy słuchacze, czas na stały punkt codziennych audycji w Radiu Ortodoksja, czyli fragmenty czytań z Pisma Świętego, które są nieodłącznym elementem życia każdego z nas. Cerkiew naszej uwadze zaleca dzisiaj fragment listu do Efezjan, rozdział 4, wersety od 25 do 32 oraz fragment Ewangelii według Świętego Mateusza, rozdział 23, wersety od 13 do 22. Już teraz na antenie Radia Ortodoksja wysłuchajmy dzisiejszych fragmentów czytań z Pisma Świętego.
1: Czytania Pisma Świętego.
2: Bracia, odrzuciwszy kłamstwo, mówcie prawdę, każdy względem bliźniego swego, bo członkami jedni drugich jesteśmy. Gniewajcie się i nie grzeszcie. Słońce niech nie zajdzie nad gniewem waszym i nie dawajcie miejsca diabłu. Kradnący niech już nie kradnie, niech raczej trudzi się, zdobywając własnymi rękami dobro, aby miał co dać potrzebującemu. Żadne zgniłe słowo niech nie wychodzi z ust waszych, ale tylko dobre, ku budowaniu wiary i aby obdarzało ono słuchających łaską. I nie zasmucajcie Świętego Ducha Bożego, w którym zostaliście zapieczętowani na dzień odkupienia. Wszelka gorycz i rozdrażnienie, i gniew, i wrzask, i bluźnierstwo niech znikną spośród was ze wszelkim złem. Bądźcie zaś jedni dla drugich dobrzy, miłosierni, darując sobie samym tak, jak i Bóg w Chrystusie wam darował.

Rzeczy Pan do Żydów, którzy przyszli do Niego: biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo zamykacie królestwo niebios przed ludźmi. Sami bowiem nie wchodzicie, ani też wchodzącym nie pozwalacie wejść. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo objadacie domy wdów i na pozór długo się modlicie. Dlatego surowszy wyrok otrzymacie. Biada wam, znawcy ksiąg i faryzeusze obłudnicy, bo przemierzacie morze i ląd, aby zdobyć jednego prozelitę, ale kiedy się nim stanie, czynicie go synem Gehenny, dwakroć gorszym od was. Biada wam, przewodnicy ślepi, którzy mówicie: kto by przysiągł na świątynię, nic to nie znaczy. Kto by zaś przysiągł na złoto świątyni, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, co bowiem jest ważniejsze, złoto czy świątynia, która złoto uświęca? A także kto by przysiągł na ołtarz, nic to nie znaczy. Kto by zaś przysiągł na dar na nim, jest związany przysięgą. Głupi i ślepi, co bowiem ważniejsze, dar czy ołtarz, który dar uświęca? Ten bowiem, kto przysiągł na ołtarz, przysięga na niego i na wszystko, co na nim. Kto przysiągł na świątynię, przysięga na nią i na tego, który w niej mieszka. I kto przysiągł na niebo, przysięga na tron Boży i na tego, który na nim zasiada.

Za nami dzisiejsze fragmenty czytań z Pisma Świętego, a już po przerwie autorska audycja o książkach pani Anny Radziukiewicz pod tytułem, w której to usłyszymy o historii parafii w Korzanach, autorstwa Józefa Jaroszuka, parafianina ze Złotnik.

0: I już teraz zapraszamy na autorski program pod tytułem pani Anny Radziukiewicz, a w dzisiejszym odcinku opowie o książce poświęconej historii parafii w Korzanach autorstwa Józefa Jaroszuka, parafianina ze Złotnik.
1: Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.
2: Witam serdecznie słuchaczy Radia Ortodoksja. Spotykamy się na audycji książkowej. Tym razem będzie to książka nietypowa. Chyba po raz pierwszy będę tego rodzaju książkę przybliżać Państwu na antenie Radia Ortodoksja. Bardzo często są to pozycje znanych autorów, czasem o międzynarodowej sławie, którzy dokonują

0: analizy jakiegoś zjawiska, a tym razem będzie to książka autora, który prawdopodobnie jedyną książkę napisał w swoim życiu i chyba na tym jego kariera pisarska może się skończyć. A mowa tu o historii parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach Józefa Jaroszuka, parafianina tejże parafii ze Złotnik. Przez to chcę docenić utrwalanie historii danej ziemi, w tym przypadku juchnowieckiej, na terenie której leży parafia w Korzanach. Bo jest to trochę szerszy ogląd niż samej tylko parafii. I ta zapisana pamięć będzie naprawdę w przyszłości procentować. Książeczka ma stron około 70, jest niewielka, ilustrowana, ale jakże wiele tutaj zostało zapisanych historycznych wydarzeń. A było tak. Pojechałam 21 lipca na Kazańskiej, na ikony Matki Bożej Kazańskiej do cerkiewki na uroczysku Zajączki. Co to leży w lesie, na skraju pól pańkowskich, niedaleko od wsi Wojszki, którą mijamy jadąc do Bielska Podlaskiego z Białegostoku przez Juchnowiec Kościelny. Niektórzy tam się zatrzymują w lesie, bo mała cerkiewka, świetna atmosfera. I ja tam się wybrałam na te uroczystości. I to miejsce mnie tak zauroczyło, mimo że padał deszcz ulewny, prawie, było dużo ludzi, mnóstwo samochodów. Byłam zaskoczona, że tak dużo ludzi przybywa na światowe miejsce, jak mówią o nim korzańscy parafianie. Potem spotkałam się z proboszczem tej parafii, ojcem Janem Kojło, który mi opowiedział więcej o parafii, a służy tu od 10 lat, i dał jeszcze mi książkę Historia parafii prawosławnej w Korzanach właśnie Józefa Jaroszuka, którą przeczytałam całą. I właśnie na podstawie tej książki będę Państwu opowiadać o prawosławiu w tym zakątku naszej ziemi podlaskiej. A więc Korzany leżą na rubieży dawnego ruskiego świata. Drohiczyn, Bielsk, Brańsk, Suraż były grodami zakładanymi w drugiej połowie XI wieku przez ruskich książąt. Z Korzan do Suraża 15 kilometrów. Suraż jest teraz najmniejszym miastem w Polsce z niespełna 1000 mieszkańców. Oczyszczonym z prawosławia. Ocalała tam tylko jedna prawosławna rodzina. I tutaj właśnie mój komentarz po przeczytaniu tej książki nasuwa się jako pewna nawet oczywistość. A powiem tak, że kiedy na siłę, bo tam było tak, likwiduje się chrześcijański obrządek, cierpią wszyscy. Może upadać z tego powodu i miasto. I gdyby w Surażu od czasów ruskich było i prawosławie, jakież bogactwo, koloryt, niepowtarzalność by zyskał. Mógłby znaczyć więcej niż Supraśl, bo cieszyłby się prawie dwa razy dłuższą historią. I od razu, prawie od razu był miastem, grodem. A Supraśl rozkwitał, gdy kwitło w nim życie monastyczne. Upadał, gdy z niego to życie wypędzano. Wiem o tym, ponieważ prześledziłam dzieje Supraśla, kiedy pisałam monografię, takie monografię, album o monasterze w Supraślu. Teraz do Suraża nie prowadzi nawet porządna droga, a kiedyś był ważnym grodem na szlaku. W tym przypadku także wodnym, gdyż Suraż leży nad Narwią. W tym samym czasie mniej więcej był zakładany inny gród, Bielsk Podlaski, który nawet nie leżał na szlaku wodnym. A Bielsk Podlaski ma teraz około 25 tysięcy mieszkańców. Suraż niespełna 1000. Być może nie jest to taka, to jest oczywiście moje przypuszczenie. Być może w rozwoju miasta pomogło dla Bielska wielokulturowość, której we współczesnych czasach zabrakło Surażowi. Bo wielokulturowość inspiruje. Ktoś obok tworzy taką kulturę, my tworzymy taką. Wzajemnie się uzupełniamy. Żeby nie powiedzieć konkurujemy, ale ten aspekt też dobrej konkurencji też może być znaczenie. A obszary miasta, czasem państwa, zupełnie jednolite kulturowo, bywa, że z czasem degradują się. One nie mają jak gdyby napędu do rozwoju. Prawosławna rodzina Suraża należy do korzańskiej parafii. W Surażu są stare cmentarze. Jeden z najstarszych, liczący około 500 lat, znajduje się przy ulicy Zabłudowskiej na wzgórzu Świętego Jana. Tam stała cerkiew Świętego Jana, chociaż już źródła z XVI wieku jej nie wymieniają. Za to wzmiankuje o dwóch innych, świętego Spasa i świętych apostołów Piotra i Pawła. Pierwsza stała przy ulicy Ruskiej, dziś Mostowej. Cerkiew Spasa była też nazywana Zamkową. W końcu XVIII wieku nie istniała. Jej miejsce zajął kościół. Nową murowaną cerkiew w Surażu zbudowano w 1867. Rok 1915 zbieżeństwem kończy funkcjonowanie w Surażu prawosławnej parafii. Dziś na miejscu cerkwi z 1867 jest skwer, a jej mury, uszkodzone w czasie I wojny, posłużyły do odbudowy zniszczonego kościoła. W Surażu powstańcy, nazywani wtedy mieciężnikami, powiesili 23 maja 1863 roku proboszcza prawosławnej parafii ojca Konstantego Prokopowicza. Pochowano go na cmentarzu w Zawykach, wtedy prawosławnym, na którym stała prawosławna cerkiew. Dziś jego ciało spoczywa na cmentarzu na Wygodzie w Białymstoku obok cerkwi. Zostało przeniesione z inicjatywy arcybiskupa białostockiego i gdańskiego Sawy, obecnego metropolity cerkwi w Polsce. Przeniesione, bo cmentarz w Zamykach i cerkiew przestały być prawosławne. A Zawyki, dziś tak jak i Zawyki Ferma i Końcowizna w korzańskiej parafii, to oddzielna, tragiczna historia związana z wymiataniem prawosławia. I o niej właśnie opowiada Józef Jaroszuk ze Słodnik w swojej monografii. W Zawykach stała na prawosławnym cmentarzu drewniana cerkiew. To, co łączy ten sakralny zespół z cerkwią w Korzanach, to murowana, neogotycka, identyczna brama i oczywiście wspólna historia, przerwana brutalnie w okresie międzywojennym w 1923. Pod przymusem władz państwowych i księży Suraża cerkiew z cmentarzem zabrano. Była zadbana, oszalowana, z pozłacanym ikonostasem, otoczona kamiennym parkanem i miała nową murowaną dzwonnicę. Przeszła do rzymskokatolickiej parafii w Surażu. Prawosławnych zawyk fermy i końcowizny uspokajano, że to tymczasowo i swoich zmarłych mogą dalej chować na cmentarzu. Ale niebawem zabroniono pochówków. I tutaj cytat. Kilku ludzi zmasakrowano, co i nastąpiła demoralizacja i tak ciągnęło się aż do 1940 roku. Czytamy w zamieszczonej w monografii skardze prawosławnych wysłanej 31 marca 1966 roku do Wydziału Wyznań Wojewódzkiej Rady Narodowej w Białymstoku. I dalej czytamy. Po objęciu władzy radzieckiej i po rozeznaniu całej sytuacji wszystko zostało zwrócone prawosławnym. Po wkroczeniu Niemiec katoliki ponownie zabrali z wielką furią i wymową komunisty oddali komunistom. Prawosławnych kilku ludzi zostało zmasakrowanych na śmierć. Na przykład ojciec i syn Józef Siemieńczuk zbity do nieprzytomności, a syn Mikołaj został zabity jako komunista. Obaj z farmy. Taki postępek odstraszył do reszty i znowu za 14 kilometry trzeba wozić zmarłych do Korzan. I tak od 1943 roku niszczyli prawosławne mogiłki, jakim tylko mogli sposobem, aby jak najprędzej zatrzeć ślady. W dniu 26 marca 1996 roku zjawiła się wielka siła robocza rżnąć i rąbać rosnące na cmentarzu drzewa, niszcząc i łamiąc prawosławny cmentarz. Koniec cytatu. W podpisie Naród prawosławny. W tej publikacji czytam, że w zawykach następuje taka czystka, by po prawosławiu nie został ślad. Ale nie tylko w zawykach. Przy końcu II wojny, zaraz po niej prawosławni przeżywali tu piekło. 2 lutego 1946 banda Burego spaliła końcowiznę, w której gospodarzyło 13 rolników. Pozostały 3 domy. W zawykach fermie bandyci zabili Wasila Szotko. Ludzi bili, straszyli, zabierali im ubrania, żywność. Mężczyźni ze strachu nie spali w swoich domach. W zawykach, w cudzysłowie, porządkowano po wojnie cmentarz i cerkiew. Temu, który zdewastował ikonostas, niebawem zmarło 2 synów. Ten, który zlikwidował metalowe ogrodzenie wokół mogiłki i przekuł je w swojej kuźni, odmroził sobie nogi, gdy pojechał zimą do lasu po drewno, a syn dostał pomieszania zmysłów. Temu, który na cmentarnej bramie spiłował ramiona prawosławnego krzyża, syn zginął na przejeździe kolejowym w Białymstoku. Żona zachorowała na nowotwór i on sam zachorował. Józef Jaroszuk komentuje. To znaki, o których ludzie powinni wiedzieć i mieć je stale w pamięci. Parafialne nadnarwiańskie Korzany, dziś mała wieś pozostająca w cieniu niemal z nią zlewających się czarewek, ze znanym domem opieki społecznej, pańkami, co wyglądają jak piękna wieś letniskowa, dorożkami, które dzielnie obroniły swój kołchoz, niezadłużony w latach przemian politycznych i nadal prowadzą dobrze prosperującą rolniczą spółdzielnię produkcyjną, hodując stado gdzieś 600 mlecznych krów. A był czas, że Korzany były miasteczkiem i miały nadane 11 lipca 1687 roku prawa miejskie przez Jana III Sobieskiego, króla Polski, wielkiego księcia litewskiego, ruskiego, pruskiego i innych ziem ruskich. Kwitło tu rolnictwo, rybołówstwo, drobna wytwórczość, była garbarnia, czyli wyprawiano skóry. Po rusku korzę. Stąd nazwa Korzany. Istniała tu przeprawa przez Narew. Według ojca Grzegorza Sosny w Korzanach już w XIII wieku istniała cerkiew i znajdowała się na prawym brzegu rzeki Mięki, a gdzie dziś stoi cerkiew, był cmentarz. Tatarzy w 1241 roku doszczętnie zniszczyli Suraż, Korzany i okoliczne wsie. Ich mieszkańców mordowali. Dobrym okresem dla Korzan i okolic, jak i całej Rzeczypospolitej, był wiek XVI. Od tego czasu znani są właściciele Korzan i innych wsi i folwarków. Moją uwagę zwrócił Stefan Szorodecki, parafianin cerkwi boćkowskiej, dziedzic majątku Korzany. Poślubił Marię Giedroyć z księżącego rodu. Miał z nią 5 dzieci. 8 lutego 1906 roku dokonał wraz z dziećmi w kościele w Juchnowcu konwersji na katolicyzm. Ludzie w zajączkach opowiadali o starych Giedroyciach, jak modlili się na ganku, obróceni na wschód w kierunku cerkwi w Rybołach, dokąd dzieci nie chciały ich już zawieść. Czasy zaboru rosyjskiego nie były jednoznaczne. Na początku lat 40. XIX wieku wyższe władze cerkiewne skasowały parafie w Korzanach. Wiernych przyłączono do parafii w Surażu. Nie dość tego. W 1874 z inicjatywy rybołowskiego proboszcza ojca Jana Głowackiego pod osłoną nocy rozebrano korzeńską cerkiew i przeniesiono ją na cmentarz do Rybał. Stoi tam do dziś. Załamanych korzeńskich wiernych dotknęły zwłaszcza słowa ojca Jana. Wot wasza wiera, taka jaka eto dierwo. I wskazał na uschnięty przy cerkwie dąb. I oto po kilku latach drzewo w cudowny sposób zazieleniło się. To promysł Boży, mówiono. Rozpoczęto w Wilnie zabiegi o zgodę na budowę nowej cerkwi. Otrzymano pozwolenie, odczytano je na placu, na którym miała stanąć cerkiew. I tu wkraczamy już w nowożytną historię cerkwi i parafii. Budowa szła niezwykle sprawnie. Ludzie pomagali jak mogli. 5 grudnia 1886 roku, zaledwie po 3 budowy, cerkiew wyświęcono. I oto w tym roku parafia w Korzanach obchodzi jubileusz 140-lecia wyświęcenia obecnej cerkwi. Ukazem Świątobliwego Synodu z 29 kwietnia 1905 roku ustanowiono w Korzanach samodzielną parafię. Jej proboszczem został przebyły w 1881 roku z Kobrynia energiczny duchowny, wielki organizator budowy świątyni ojciec Mikołaj Wiesiołowski. Służył do I wojny. Opisywał życie mieszkańców parafii. Wierzę swego ominęło. Zmarł 6 września 1915 roku i jest pochowany przy cerkwi w Korzanach. I tu jest opis bardzo ciekawego i pouczającego wydarzenia z bierzeństwa. Prawie wszyscy korzeńscy parafianie uciekli w 1915 przed wojskami austro-niemieckimi. Zatopili przedtem w Zatoce Narwi cerkiewne dzwony, dokumenty księgi, utensylie zakopali w skrzynie. Korzeńską ikonę Matki Bożej Pocieszycielki zabrała ze sobą rodzina Aleksiuków. Dotarła do guberni saratowskiej. Ikonę umieszczono w cerkwi Jekacierinowce. Bieżęcy urządzali się, korzystali z gościnności Rosjan, mieli pod dostatkiem jedzenia. Rewolucja bezpieczeństwo zamieniła w terror. Dostatek w głód. Bieżęcy wracali. Wracali i Aleksiuci z Korzan. Ale miejscowi nie chcieli oddać im ikony. Wtedy Aleksiuci podjęli decyzję. Oddają za ikonę wszystko, co mają. Wracali goli i bosi, ale z ikoną. Wszyscy. Nikt po drodze nie chorował, nie umarł. Korzeńscy parafianie byli tak wdzięczni za ocalenie ich świętości, że gdy w latach 60. zmarł Nestor rodziny, jego ciało odprowadzano na cmentarz z ikoną. Ikona, zdaniem konserwatorów zabytków, pochodzi z początku XVII wieku, choć wygląda na XVIII-XIX wieczną. Być może, przypuszcza proboszcz Jan Kojło, została ofiarowana przez Macieja Lewickiego w 1621 roku, który uposażał korzeńską parafię. Międzywojenne polskie rządy redukowały prawosławie. W cerkwi w Korzanach od 1915 do 1925 nie służono. W Surażu po 1918 parafię zlikwidowano. Wiernych surażskich i korzeńskich dołączono do parafii Ryboły. Ci z Suraża mieli do cerkwi 27 kilometrów. Jak dojść, jak dojechać koniem? Ich murowaną cerkiew rozebrano. Korzane stały się tak zwaną parafią nieetatową. Podlegały pod zabłudów. Zabrano jej 55 hektarów ziemi, pozostawiono 3. Ponieważ parafia była, choć nieetatowa, wierni doczekali się w 1927 roku i duchownego. Ojca Eufemia Maksimczuka. 5 lat później przyszedł po nim ojciec Mikołaj Lebiediew i służył tu aż 30 lat, dzieląc parafianami ból II wojny i lat powojennych. Jest pochowany przy cerkwi Korzana, obok baciuszki Wiesiołowskiego. Dwaj bardzo zasłużeni dla tej parafii duchowni. Można powiedzieć, teraz jest dobrze. Powojenni ojcowie, proboszczowie pozostawili po sobie dobre wspomnienia. Parafian, ojciec Jan Sezonow, Grzegorz Ostaszewski, Anator Siedzień, Jerzy Osipowicz, Jan Troc, Jan Karpiuk, Roman Kiszycki, obecny Jan Kojło służy tu 10 lat. I tak jak jego poprzednicy dba o cerkiew w kaplicy dom parafialny. W monografii Józef Jaroszuk zamieszcza rozdział remonty i budowy. W nim w 33 pozycjach wylicza imponującą ilość prac prowadzonych od 1932 roku przy cerkwi w Korzanach, kaplicach na świętym miejscu, świętego Jana Chrzciciela w Złotnikach, świętego Jerzego Zwycięzcy w Korzanach, na cmentarzu, przy parafialnej świetlicy, parafialnym domu. Jakaż pracowitość i ofiarność tych ludzi. W cerkwi wewnątrz wszystko po remoncie. Nowa, piękna szalówka zawoskowana. Zwraca uwagę ikonostas. Odrestaurowany z pozłaceniami, ale najbardziej ikona Matki Bożej z początku XVII wieku, która wróciła z bierzeństwa. W następnym roku cerkiew ma być pomalowana na zewnątrz, na zielono czy na niebiesko, jeszcze nie wiadomo, bo oba kolory miała. Parafia leży w gminie Uchnowiec Kościelny. Cerkiew Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzana jest jedyną parafialną w tej gminie, ale na juchnowieckie włości wchodzą swoimi odnagami inne prawosławne parafie do Ilidy, Górne, Ryboły, Zabudów, Świętego Jerzego w Białymstoku. Ojciec Jan mówi, że mimo, że nas prawosławnych korzeńskiej parafii jest garstka w porównaniu 18 tysiącami mieszkańców gminy, to Krzysztof Marcinowicz, wójt gminy Juchnowiec Kościelny, Mirosława Jaroszuk, do niedawna zastępca wójta, Krzysztof Sokulski, dyrektor gminnego ośrodka kultury, pracownicy urzędu gminy traktują nas nie jako folklor na wymarciu, tylko jako istotny składnik różnorodności gminy i jej bogactwo. Współpracują z nami, pomagają nam. Jest tu m.in. wspólne kolędowanie, pielgrzymowanie, nagradzanie mieszkańców niezależnie nie od ich wyznania, wspólne festyny. To również nadanie tytułu honorowego obywatela gminy naszemu władyce białostockiemu i gdańskiemu Jakubowi. W herbie gminy jest obraz ikona Matki Bożej z Dzieciątkiem. Dziękuję bardzo za uwagę. Ta audycja dzisiejsza była przygotowana w oparciu o materiały zawarte w monografii Józefa Jaroszuka Historia parafii prawosławnej Podwyższenia Krzyża Pańskiego w Korzanach. Dziękuję bardzo za uwagę. Do usłyszenia.
1: Pod tytułem program Anny Radziukiewicz.

Za nami program pani Anny Radziukiewicz pod tytułem, w którym to opowiedziała dzisiaj o książce poświęconej historii parafii w Korzanach, autorstwa Józefa Jaroszuka, parafianina ze Złotnik. A już za kilka minut, punktualnie o godzinie 17, zapraszamy na serwis informacyjny Radio Ortodoksja, w którym to powiemy m.in. o zaproszeniu na święto parafialne w cerkwi na Słonecznym Stoku. Zostańcie koniecznie z nami na antenie Radio Ortodoksja.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 28 września według nowego stylu i 15 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. 18 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina odnalezienie relikwii świętego Akacjusza wyznawcy biskupa Melityny. Wspominamy męczenników Maksyma, Teodota i Askliady, świętego Filoteusza kapłana, męczennika Porfiriusza, a także odnalezienie relikwii świętego pierwszego męczennika Stefana, arcydiakona. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o zaproszeniu na święto parafialne w cerkwi na Słonecznym Stoku, o kolejnej edycji modlitewnych spotkań studentów, a także o inauguracji roku akademickiego. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na obchody święta parafialnego ku czci ikony Matki Bożej w Siecarycy. Rozpoczną się one już w najbliższą sobotę 3 października nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 17. W niedzielę 4 października o godzinie 8 poświęcenie wody, o godzinie 8.45 powitanie biskupa i o godzinie 9 rozpocznie się uroczysta boska liturgia. Natomiast po południu o godzinie 17 odsłużony zostanie akafist do Matki Bożej, Królowej Wszystkich. Serdecznie zachęcamy w imieniu wspólnoty parafialnej do uczestnictwa w tych nabożeństwach. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce w dniach 16-18 października zaprasza do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu na 21 już modlitewne spotkanie studentów. Przed studentami miesiące nauki, kolokwiów i codziennego biegu, dlatego ten weekend może być doskonałą okazją do chwili oddechu, czasu na wspólną modlitwę, ale też przestrzenią do rozmów zarówno między sobą, jak i z duchownymi. Jeśli ktoś z Was potrzebuje naładować baterie duchowe, pobyć w ciszy monasteru oraz poznać nowych ludzi z całej Polski, to warto zarezerwować sobie ten weekend. Zapisy odbywają się poprzez formularz internetowy, który dostępny jest w serwisie cerkiew.pl lub też bezpośrednio na stronie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Zapisy trwają do 9 października, a więcej informacji można uzyskać u koordynatora Natalii Pawluczuk pod numerem telefonu 512 712 059. Duszpasterstwo akademickie diecezji białostocko-gdańskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na modlitewną inaugurację roku akademickiego. Nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku odbędzie się w poniedziałek 5 października o godzinie 16 w cerkwi katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wspólnej modlitwie będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki Gdański Jakub, a w modlitewnych wezwaniach będą brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu oraz łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. Do wspólnej modlitwy zapraszamy całą społeczność akademicką.

A to poniedziałkowe popołudnie spędzają Państwo na falach Radio Ortodoksja, pierwszej w Polsce prawosławnej rozgłośni radiowej. Na zegarach już po godzinie 17, czas więc na przypomnienie tego, co jeszcze czeka nas w dzisiejszym programie. Już za chwilę usłyszymy żywot świętego Filoteusza Cudotwórcy, następnie audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, zaś o godzinie 18 wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. Po nabożeństwie po godzinie 19 audycja Jana Smyka, a kiedyś to było, w której rozmowa z Eugeniuszem Czekwinem, a punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego i kolejny odcinek audycji profilaktycznej. Zwieńczeniem dzisiejszego spotkania będą modlitwy wieczorne. Tak prezentuje się dalsza część ramówki programu, a przy mikrofonie do godziny 21 niezmiennie towarzyszy Państwu Paulina Bojarska. Zachęcam gorąco do pozostania z nami. W wolnej chwili również odsyłam na naszą stronę internetową ortodoksja.pl, nasz profil na Facebooku, a także kanał na YouTubie.

Mamy poniedziałek, 28 września według nowego stylu i 15 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. Już teraz zachęcamy do wysłuchania żywotu świętego Filoteusza Cudotwórcy, którego to pamięć czci dzisiaj Cerkiew Prawosławna. Zaś do godziny 18 usłyszymy jeszcze żywot świętego Józefa, metropolity Timisoary oraz żywot świętego Nicetasa Gotha.

Wspomnienie świętego Filoteusza, cudotwórcy. Święty Filoteusz urodził się we wsi Mirmix w Azji Mniejszej. Został przez matkę Teofilę wychowany w pobożności i po osiągnięciu pełnoletności ożenił się. Bóg pobłogosławił to małżeństwo dziećmi. Ponieważ Filoteusz był pobożny i gorliwy, został wyświęcony na kapłana. Od tego czasu całkowicie poświęcił się postom i modlitwom. I tak w tym rozkwitnął, że wkrótce otrzymał łaskę czynienia cudów. Dostarczał chleb głodującym, zamienił w wino wody sąsiedniej rzeki, pobłogosławiwszy ją znakiem krzyża. Na jego słowo przemieściła się duża skała i uczynił jeszcze wiele innych cudów. Nawet po śmierci świętego łaska Boża dalej przez niego działała. Ciało świętego Filoteusza pozostało nienaruszone i z jego mogiły obficie wydobywało się wonne mirro, świadcząc o świętości i czystości jego życia. Rok po jego pogrzebie dwaj kapłani postanowili przenieść relikwie cudotwórcy do niewielkiej cerkwi, żeby przychodzący wierni mogli oddać im pokłon. Wtedy święty Filoteusz wyciągnął ręce, oparł się o ramiona kapłanów, wstał, zrobił kilka kroków i przeszedł na miejsce swego nowego pochówku.

0: myśli świętych ojców.
1: Abba Izajasz. Dopóki człowiek nie stanie na sądzie Bożym, dopóki nie usłyszy stanowczego orzeczenia w swojej sprawie i nie zobaczy wyznaczonego mu miejsca, dopóty nie może wiedzieć, czy przypodobał się Bogu, czy nie.

Wspomnienie świętego Józefa, metropolity Timiszoary. Święty Józef urodził się w 1568 roku. Jego ojczyzną było miasto Dubrownik w Dalmacji. Matka świętego pochodziła z wyspy Lemnos, a ojciec zajmujący się handlem z Wenecji. Na chrzcie przyszły metropolita otrzymał imię Jakub. Podstawowe wykształcenie otrzymał w Ohrydzie i tam spędził też 5 lat w monasterze Boga Rodzicy, mieszkając przy swoim wuju, kapłanie zakonnym. W wieku 20 lat udał się na Athos i w monasterze Pantokratora przyjął postrzyżyny. Sztuka kaligrafii dała mu sławę i zaproszono go do monasteru Wielka Ławra. Później mieszkał w monasterach Hilandar, Ksiropotamu i Watopet, gdzie dokonał pierwszych cudów, uzdrawiając chorych mnichów. Następnie został ichumenem monasteru świętego Stefana w Adrianopolu. Spędził tam 6 lat, pouczając uczniów o miłości i cnocie. Po powrocie na Athos, święty Józef przez pewien czas był ichumenem jednego z monasterów, a następnie udał się do Watopedii, chcąc spędzić ostatnie lata życia w milczeniu. Jednak wkrótce, w 1650 roku, święty Józef dowiedział się, że patriarcha konstantynopolitański Parteniusz II mianował go metropolitą Timiszoary, pomimo jego podeszłego wieku, ponieważ sława jego cnót rozeszła się po całych Bałkanach. W ciągu 3 miesięcy opanował język rumuński i już w dniu święceń mógł zwrócić się do owczarni w jej własnym języku. Posłuszny woli Bożej, święty Józef 3 lata trudził się na tym stanowisku i okazał się wyjątkowo utalentowanym pasterzem. Objeżdżał diecezję, nauczając lud prawdziwej wiary i czystości ewangelicznych zwyczajów. Dzięki znajomości języka tureckiego wstawiał się za chrześcijanami przed władzami osmańskimi. Święty Józef założył szkołę duchowną i wyświęcił wielu kapłanów, których później regularnie odwiedzał i był natchnieniem ich posługi. Lud umacniał się w wierze, zwłaszcza dzięki cudom, które czynił święty Józef. W dniu swojej intronizacji

stacji modlitwą uzdrowił sparaliżowanego człowieka. Wtedy tłum głośno wysławiał nowego metropolitę jako świętego. W 1652 roku, w czasie strasznego pożaru, w którym zginęło wielu ludzi, metropolita odprawiał boską liturgię w cerkwi w twierdzy Timișoara. Uklęknął i modlił się. Wkrótce zebrały się chmury i zaczęła się ulewa, która ugasiła pożar, ale nie zmoczyła szat hierarchy. Ponieważ wiek i światowa marność męczyły świętego Józefa, udał się do monasteru Partos w Banacie, gdzie spędził ostatnie 3 lata życia. Jednak wierni nie chcieli go opuścić. Wielu parafian nieustannie było w jego celi porady i błogosławieństwo dla ubogich i cierpiących. Święty Józef spoczął w pokoju w wieku 88 lat i został pochowany pod ołtarzem zbudowanej przez siebie cerkwi. Przy jego świętych relikwiach nieustannie dzieją się cuda aż do naszych dni.

świętego wielkiego męczennika Nicetasa Gota i innych gockich męczenników, którzy z nim ucierpieli. Święty Nicetas urodził się za panowania Konstantyna Wielkiego około 330 roku na terenach przy ujściu Dunaju. Z pochodzenia był Gotem. Dzięki trosce pobożnych rodziców i pouczeniom biskupa tych terenów, Teofila, który wspaniale bronił ortodoksji na Soborze Nicejskim, święty Nicetas został wychowany w wierze, miłości do Boga i gorliwym pragnieniu sprzyjania nawróceniom swych współrodaków. Następca Teofila, biskup Ulfila, stworzył alfabet, aby przetłumaczyć Pismo Święte na język gocki. To on nauczał świętego Nicetasa i powierzył mu kontynuowanie szerzenia Pisma Świętego wśród swego narodu. Wtedy Goci byli podzieleni na dwa wrogie obozy. Na czele jednego stał Fritigern, a na czele drugiego Atanaryk, człowiek niegodny i bardzo okrutny. Fritigern nie mógł go pokonać i zawarł sojusz z rzymskim cesarzem Valensem, który wyprawił mu na pomoc swój legion z krzyżami na sztandarach, odpierając wojska Atanaryka. Jednak po pewnym czasie Atanaryk odzyskał władzę i żywiąc nienawiść wobec chrześcijan, zaczął ich okrutnie prześladować. Jako jeden z pierwszych trafił do jego niewoli Nicetas, ponieważ wszyscy znali jego sławę jako niezmordowanego głosiciela Ewangelii. Święty odmówił wyrzeczenia się Chrystusa. Wtedy został poddany torturom, ale jedynie głośniej krzyczał o swojej wierze i miłości do Zbawiciela. Po torturach został wrzucony do pieca, gdzie oddał duszę Bogu, stając się godnym zwycięskiej korony –

0: Podróże to doskonały sposób, by odkrywać nowe miejsca i poznawać historie, które kryją się tuż za rogiem. Nie zawsze trzeba wyjeżdżać daleko, bo Podlasie pełne jest niezwykłych zakątków, które warto odwiedzić o każdej porze roku. A inspiracją do takich wycieczek mogą być oczywiście audycje Lecha Pileckiego, Wędrówki po Podlasiu, które zabierają nas do najciekawszych i często nieznanych miejsc naszego regionu. A w dzisiejszym odcinku odwiedzimy Dworek nad Łąkami w Kiermusach.
1: Nasza kolejna wyprawa prowadzi dziś do Kiermus w gminie Tykocin. Ktokolwiek, proszę Państwa, i cokolwiek kolekcjonuje, no myślę, że z całą pewnością przez cały rok, każdej pierwszej niedzieli miesiąca, a także i sobotę, spędza ranek na Czarciej Polanie w Kiermusach w gminie Tykocin, gdzie odbywa się od kilkunastu już lat wielki jarmark staroci. A wszystko przez Andrzeja Żamojdę, którego natura obdarzyła wyjątkową miłością do artefaktów sarmackiej historii, architektury i, proszę Państwa, dodała mu jeszcze zdolności świetnego menedżera, budowniczego, organizatora turystyki, hotelarza, miłośnika oręża polskiego, kusztosa zabytków, słowem, naprawdę człowieka nieprzeciętnego. To on na swoich kiermusiańskich włościach stworzył tak zwaną Rzeczpospolitą Kiermusiańską, której perlą jest wzniesiony tam przed ćwierćwieczem słynny Dworek nad Łąkami. Znawcy naszego starego dworskiego budownictwa twierdzą, że jest to najbardziej w naszym regionie klasyczna forma dawnej podlaskiej ziemiańskiej architektury. Ten drewniany, parterowy budynek z użytkowym poddaszem pod dwuspadowym, naczółkowym dachem, kryty ceramiczną dachówką, posiada piętrowy portyk, udanie dominujący we frontowej elewacji tego budynku. A wnętrze dworku to, proszę Państwa, prawdziwa siedziba zamożnego dziedzica, pełna mnóstwa mebli i bibelotów z okresu ostatnich co najmniej, trzech stuleci. Całości dworu uzupełnia stara karczma Rzym, o której wielu twierdzi, że jest to kulinarna, sarmacka, biesiadna stolica Podlasia, znakomicie prowadzona przez żonę pana Andrzeja, panią Wiesławę Żamojda. A wokół tego dworu jest jeszcze mnóstwo innych turystycznych atrakcji. Są tam dworskie czworaki, jest aleja dębów posadzonych przez wybitne, współczesne nam osobistości, są kamienie tworzące miejsca mocy, i muzeum oręża polskiego Jerzego Hoffmana, tego słynnego polskiego reżysera, który stworzył naszą filmową trylogię. To muzeum, proszę Państwa, Jerzego Hoffmana zamienione jest obecnie przynajmniej w części w muzeum naprawdę wspaniałych ikon pochodzących z kilkudziesięciu krajów świata. Wprawdzie nazwa Kiermusy pochodzi podobno od żyjącego tam w XVI wieku młynarza, który nazywał się Marys Kiermus. Ja jednak jestem zdania, proszę Państwa, że dziś Kiermusy powinny zmienić swoją nazwę absolutnie na nazwę Żamojdy.

Za nami audycja Lecha Pileckiego Wędrówki po Podlasiu, w której odwiedziliśmy dworek nad Łąkami w Kiermusach. A już za chwilę kolejny punkt ramówki, wspólna modlitwa podczas akafistu do Świętego i Życiodajnego Krzyża.

0: Pytanie do duchownego.
1: Dlaczego cerkiew nie zaleca kremacji zwłok?
2: Odpowiada Jego Ekscelencja Najprzewielebniejszy Jakub, arcybiskup białostocki i gdański.
3: Na takie stanowisko ma wpływ kilka faktów z historii chrześcijaństwa. Po pierwsze, to chrześcijanie odnoszą się do ciała nie jak do więzienia duszy, tak się zapatrywali niektórzy z filozofów, a dla chrześcijan ciało jest świątynią duszy. A więc chrześcijanie odnoszą się do ciał zmarłych z szacunkiem, a szczątki męczenników czcili. Pierwsze nabożeństwa, które były sprawowane, liturgie, były sprawowane na grobach męczenników. Dlatego też została tradycja, że w Antiminsie, który leży na prestole, i w prestole są wkładane relikwie świętych. Inna kwestia to fakt, że poganie palili ciała, a chrześcijanie inaczej. Chrześcijanie nie palili ciał, a składali je do ziemi. Ostatnio kremacja staje się jakąś nową modą. Nie znaczy to oczywiście, że Bóg nie jest w stanie wskrzeszyć ciał, jeśli ono zostanie spalone. Ale świadome wybieranie kremacji jest niejako sprzeciwianiem się chrześcijańskiej tradycji i sprzeciwianiem się chrześcijaństwu. Oczywiście są sytuacje, kiedy ciała muszą być skremowane. To na przykład jakieś epidemie, czy czasami transport z zagranicy. Nie można sprowadzić ciała, trzeba je skremować. W takich przypadkach cerkiew nie czyni zarzutów, nie czyni problemów. Natomiast nie akceptuje świadomej kremacji, świadomego wyboru kremacji, ponieważ to zaprzecza tradycji. Dlatego cerkiew grecka nawet podjęła bardzo taką drastyczną decyzję dla tych, którzy wybierają jednak świadomie kremację. Po prostu postanowiono odmawiać chrześcijańskiego pochówku. Jeśli ty wiesz, że cerkiew nie akceptuje kremacji, że to nie jest zgodne z chrześcijańską tradycją i wybierasz jednak to, no to cerkiew postanowiła odmawiać chrześcijańskiego pochówku.

0: W tradycji cerkwi prawosławnej krzyż zajmuje szczególne miejsce. Czczone jest narzędzie kaźni, które stało się narzędziem naszego zbawienia, symbolem zwycięstwa nad śmiercią. Widzimy więc, że kult krzyża w sposób naturalny wypływa z nauki o zbawieniu. Już teraz na antenie Radio Ortodoksja zapraszamy do wspólnej modlitwy podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża.
1: Zapraszamy do wspólnej modlitwy.

Za nami w Radiu Ortodoksja wspólna modlitwa podczas akafistu do świętego i życiodajnego krzyża. W kalendarzu liturgicznym Cerkiew Prawosławna poświęca kilka dni na oddawanie szczególnej czci świętemu krzyżowi. Jest to przede wszystkim Wozdwiżenie, święto podwyższenia Krzyża Pańskiego, które to wczoraj uroczyście świętowała Matka Cerkiew. A na naszej antenie, drodzy słuchacze, już za kilka minut gorąco zapraszamy na audycję Jana Smyka, A kiedyś to było, w której gościć będziemy Eugeniusza Czykwina.

0: myśli świętych ojców.
1: Święty Grzegorz Dialog. Dając temu, który leży na ziemi, dajemy temu, który siedzi w niebie.

0: A kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi, to cykl audycji Jana Smyka z osobami, które tworzyły historię polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. W każdym odcinku programu zaproszeni goście opowiadają o swoich wspomnieniach związanych z pracą na rzecz cerkwi na przestrzeni ostatnich kilkudziesięciu lat. A gościem dzisiejszego odcinka będzie Eugeniusz Czekwin, redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego.
1: Gość Radia Ortodoksja.
2: Sława Jezusu Chrystu.
3: Sława w wieki.
2: Eugeniusz Czekwin. Pan Eugeniusz Czekwin, nie będę mówić, bo jak słuchacze, którzy nas znają, usłyszą, to powiedzą, no trochę nie fair.
3: Przesadzę, tak.
2: Bo przecież znamy się od lat i w naszej rozmowie chyba będziemy rozmawiać po koleżeńsku, nie na pan.
3: Absolutnie, no przecież byłoby to.
2: A więc wszystkim osoba znana, ale w takim najmniejszym skrócie, hasłami wręcz, powiem tak. Inżynier kolejnictwa, polityk, działacz społeczności prawosławnej i mniejszości białoruskiej, poseł na Sejm PRL IX kadencji, Sejmu kontraktowego X kadencji oraz Sejmu Rzeczpospolitej Polskiej pierwszej, czwartej, piątej, szóstej, siódmej i dziewiątej kadencji. Dziennikarz, redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego. Tak w skrócie.
3: Oje, z zażenowaniem trochę słucham.
2: Gienku, ty urodziłeś się w Orli.
3: No, moi rodzice przyjechali do Orli w czasie już okupacji, bo tato Grysza był krawcą, a ożenił się z mamą Wierą. On pochodził z Czochów Orlańskich, a mama z wioski Buszmiczy, która mama po ślubie przyszła do wioski ojca, do Czochów, a po wojnie rozdzielili wsie granicą. I nigdy zresztą, ja pamiętam, jak często płakała. I to było tragiczne dla niej, bo nawet po śmierci dziadka, ojca jej, mego dziadka, nie mogła pojechać na pogrzeb. I słyszałem często to słowo, kobnytaja proklata hranica, ja by poszła by do sestrut i tak dalsze. I nawet ten argument kiedyś mi posłużył, jak zabiegałem o otworzenie nowych przejść granicznych. Może wstyd się przyznać, w rozmowie z obecnym prezydentem Łukaszenką.
2: No teraz granica jest bardzo strzeżona, ogrodzona. No ale cóż, takie czasy i takie drogi, ale drogi przynajmniej bardzo dobre przy granicy w tej chwili są. Jak to życie w Orli wyglądało?
3: Orla to specyficzna, nietypowa, można powiedzieć, miejscowość, bo Orlanie to się mieli takie poczucie pewnej wyższości. Na przykład myśmy się śmieli, że koledzy z Koszylów to za rzeką przychodzili i mamy zszyły takie majtki trochę do kola, a nam już krótsze. No i że tak powiedzieć, było aktualne takie powiedzonkę, nasza Orla, nasz Iwan, a oni dodawali, jako Koszylówy, to że pady. Ale przed wojną mieszkało tam około 2000 Żydów i około 1000 prawosławnych i było kilka rodzin Polaków, katolików. No i myśmy byli już takim pokoleniem powojennym, ale ta pamięć przede wszystkim u starszych ludzi, jak na tak zwane wieczórki mnie ojciec zabierał, no to oni się tam ciągle się słyszało, rozmawiało, przecież nie było telewizora, była u nas toczka, to jeden program leciał. Rozmawiali bardzo często, to były wspomnienia z bieżeństwa, co przeżyli tam będąc w Rosji. No i druga wojna. Ta Orla ominęła te działania tak zwanych, w cudzysłowie, bohaterów, żołnierzy wyklętych. Nie było, bo tam był posterunek, ale no myśmy wyrastali w takiej atmosferze właśnie słuchając, bo byli ludzie, którzy walczyli w Wojsku Polskim, zresztą wszystkich moich stryjów i ojca zmobilizowano w 1939 roku. nikt nie zginął, ale byli też ci, którzy walczyli, mojej koleżanki ojciec był w armii Andersa, pod Monte Cassino walczył, wrócił, ale też i tacy, którzy zostali włączeni do armii czerwonej w 1944 roku, jak przyszli, front się przesuwał i tak na przykład mojego bliskiego przyjaciela, już nieszyjącego Anatola Odziejewicza, tato był pod Kinzbergiem ciężko ranny. I my oczywiście też bawiliśmy się w wojnę. Synagoga była wtedy, ta orlańska była niepozamykane, były wszystko otwarte, więc w synagodze żeśmy się w tą wojnę bawili. Ale wyrastaliśmy w takim poczuciu, bym powiedział, takiej tolerancji, bo to ja później dowiedziałem, że na przykład między Żydami i naszą prawosławną ludnością nie było żadnych specjalnych zadrażnień, żyli raczej w zgodzie. Nawet była taka sytuacja, co mnie zadziwiło, że słyszałem, że przyjechała bojówka chyba w 1937 roku, jak to ludzie mówili, spod Łomży, nacjonalistyczna Polska, która miała nie dopuścić ludzi i rozbijać te stragany żydowskie na ryneczku. No i myśmy słyszeli, że a my swoich Żydów obronili, pochłonili ich. No ja to tak teraz, to bym oczywiście bliżej to bym wiedział, ale to potwierdził mi pan Wojciech Konończuk, który miał dokumenty, informacje o grupy Żydów, którzy z Orli wyjechali do Stanów Zjednoczonych i tam się jakoś mieli na ten temat rozmowy i oni to potwierdzali. Więc to jest ważne, no bo pokazuje tą wielokulturowość i tą zgodę, która była tutaj, na tych terenach między mniejszością prawosławną białoruską a Żydami. Być może ja kiedyś wynikało też z tego faktu, że obie te społeczności doznawały często ograniczeń przed wojną.
2: No ale w Orli, w czasach twojej młodości, powiadasz, że uczyliście się na bazie tego porzekadła Nasza Orla, nasz Iwan, czyli tu mowa o patronie cerkwi orlańskiej.
3: No tak, bo tożsamość i do dzisiaj najważniejszym fundamentem tożsamości tej ludności, co niestety podkreślam to i się spotykam bardzo jeszcze do dzisiaj, nie jest dostrzegana specyfika tej naszej społeczności, że a ona nie pasuje do takiej współczesnej definicji mniejszości. Nasi przodkowie, moi rodzice na przykład, myślę, że i twoi podobnie, narodowe takie we współczesnym rozumieniu deklaracja narodowości nie była najważniejsza. Najważniejsze było na pytanie, kim my jesteśmy. Najczęściej padała odpowiedź, my prawosławni, my tu, często my tutejsi, no oczywiście byli część świadomi, byli też Białorusi, teraz Białorusini, teraz Ukraińcy, a część jest oczywiście, którzy uważają się za prawosławnych Polaków, ale to prawosławie rozumiane nie tylko wąsko, tylko w takiej kategorii religijnej, ale bym powiedział szerzej, kulturowo-cywilizacyjnej, było i pozostaje nadal głównym składnikiem naszej tożsamości. To znaczy, kiedyś wyśmiewano w polskiej prasie, jak Łukaszenko powiedział, że ja prawosławny ateist. Więc to oczywiście sprzeczność. Ale i my znamy ludzi, którzy do cerkwi nie chodzą, może są niewierzącymi, ale siebie określają jako przynależący do tej społeczności prawosławnej.
2: Orla. Orla to nazwiska słynne. Profesor Odziejewicz, na pewno też Mikołaj Nesterowicz.
3: Tak, oczywiście.
2: Kola.
3: Nie, no była, myślę, że to dla naszego pokolenia żadna nowość, że myśmy już byli w zasadzie drugim pokoleniem, które otrzymało szansę, możliwość wyrwania się z tej biedy, z tej białoruskiej nędzy, która dla naszych rodziców była okrutna. Moi i ojca, i mama, szczególnie rodzina, oni żyli w skrajnej nędzy.
2: Moja mama mówiła, że wystarczy z mojego domu we wsi rzucić kamień, gdzie on tam padnie, to już lepiej.
3: Tak, no mama w 10 lat zabrano ją ze szkoły i poszła służyć do doktora, do Werchowicz, bo nie mogli przeżyć. Dziadek wrócił ze strony mamy z pierwszej wojny jako praktycznie inwalida. Mieli tam 3 hektary ziemi i praktycznie prawie że głodowali. Więc to, że ta tak teraz już sprowadzana w tej krytyce do tych czasów PRL-owskich, my słyszymy już taką bezprzykładną, jednoznaczną negację i krytykę. Ale dla tej ludności, zresztą i dla dużej części Polaków, którzy, ja przecież miałem przyjaciół w czasie studiów, którzy też z większej może nawet biedy, bo mój ojciec był krawcem, to trochę lepiej żeśmy żyli w pewnym czasie, zanim władza ludowa mu tego nie ograniczyła. Więc w związku z tym to była szansa wyrwania się z tej i najczęściej słyszanym, myślę, że dla mego pokolenia hasłem od rodziców było: uczyty się, budyte ludźmi. To znaczy, nie będziecie tak żyli jak my, macie szansę na jakiś awans. No a jeszcze dodatkowo, że Orla była też takim środowiskiem, zresztą mój ojciec później też jak przestał, już nie mógł zarabiać jako krawiec, to pracował jako robotnik na cegielni, ale jej obrabiał 5 hektarów ziemi, więc to byli tacy robotniczo-chłopska takie towarzystwo. I to może dlatego w czasie studiów, ja kończyłem studia w 1973 roku, to już wtedy było wśród nas takie podziały, ze środowisk polskiej inteligencji, no moi koledzy studenci, to oni nie bardzo akceptowali, że my nie byliśmy tak, myśmy nie angażowali się w politykę, to jest inna rzecz. W czasie studiów powstawało wtedy Bractwo Młodzieży Prawosławnej, to inna nasze zainteresowanie, ale myśmy nie byli tak jednoznacznie krytyczni wobec tak zwanego PRL-u, wobec tego ustroju, który, tak jak powiedziałem, takim jak nam dawał szansę awansu.
2: Gienek, jak to się stało, jak to się porobiło, że ty z Orli nie trafiłeś do szkoły średniej, ani do Hajnówki, ani do Bielska, bo to tutaj były ośrodki szkół średnich, a zjawiłeś się aż w Warszawie, w technikum kolejowym.
3: To miał wpływ mój kolega. To było kilka, jak wspomniałem, katolików, Polaków w naszej Orli i ja się z nim kolegowałem, z Romkiem, którego ciotka mieszkała, on był 2 lata starszy ode mnie, która mieszkała w Warszawie i jakoś tam zabrała go i on zaczął się uczyć w technikum kolejowym w Warszawie. Jak przyjeżdżał na wakacje, to nam opowiadał, jak Warszawia wygląda, jak w Warszawie jest, że tak powiem, dobrze. No i to było takie marzenie, że może ja bym może jakiś potrafił do Warszawy. A druga przyczyna była taka, że była klasa, gdzie było uczono dzieci po białorusku, białoruskim językiem nauczania. I była też, ale to były klasy łączone dla dzieci polskich, gdzie nie było białoruskiego. I w drugiej klasie nauczycielka, wtedy to były inne czasy, ja coś tam się przewiniłem i ona tak mnie sprała, tak mnie zbiła, że ja byłem tak spłakany, że ojciec, który był przecież też, to nie było czymś wyjątkowym otrzymać tam jakieś lanie, no pojechał aż do Bielska, do kuratorium, że tak się stało i oni powiedzieli, to niech pan przeniesie dziecko do tej polskiej klasy, bo tamta pani już nie, nic tam, że to nie było konsekwencji. I ja od drugiej klasy Nie uczyłem się już białoruskiego w szkole, tylko no oczywiście my wszyscy rozmawialiśmy po swojemu, więc mój białoruski teraz to jest taki, ten nazwijmy literacki, bardzo, bardzo niedoskonały, chociaż staram się mówić po białorusku, ale tak, i to była też taka przyczyna, że do liceum białoruskiego z białoruskim językiem nauczania, do tak zwanych Białorusów, czy do Bielska, do Hajnówki, gdzie szli moi koledzy, ja się nie zdecydowałem. No i ojciec zawiózł mnie na egzaminy, a ja się dosyć dobrze uczyłem, bardzo starałem się dużo czytać i no i zdałem, no i tak zacząłem naukę. Chociaż mój tato nie był kolejarzem, w odróżnieniu od moich dziadków, którzy w Czechach Orlańskich pracowali na kolei, no i oczywiście obrabiali ziemię.
2: No, trafiłeś akurat w tą okolicę do technikum kolejowego, gdzie dookoła jeszcze byli badylarze, jeszcze było dużo ogrodów, plantacji. To nie to, co dzisiaj, prawda?
3: No oczywiście, ale to było wielkie wyzwanie, bo ja byłem czwartym dzieckiem, ja byłem czwartym synem, ale była taka sytuacja, że w pierwszej klasie technikum w Warszawie nie przyjmowano do internatu. Trzeba było wynająć jakieś, no u kogoś mieszkać. No ten mój kolega, o którym mówiłem, mieszkał u ciotki. I ojciec mój, ktoś mu powiedział, poszedł do dyrektora, to był dyrektor naszego tego wydziału, bo tam były wydziały, pan Mikulski, zresztą przedwojenny oficer Wojska Polskiego, chyba UAN. No i ktoś mu powiedział, że jak coś tam dasz, jakąś tam no, łapówkę, to może załatwisz i przyjmą syna do internatu. No i nie wiem, jak tam dokładnie wyglądało, ale ten, jak zobaczył i zapytał, co pan robi, to tak go tam prawie, że najpierw wygonił, a później jak zapytał o sytuację, w jakim rodzina nasza jest, to kazał przyjąć mnie z pierwszej od razu do internatu i przez 5 lat mieszkałem dzięki temu już z kolegami w internacie.
2: A twoje wrażenia osobiste? Znalazłeś się w dużym mieście, Warszawa, stolica.
3: Ach, no pierwsze to były trudne, bo tak jak powiedziałeś, technikum kolejowe to było, dworzec zachodni był widoczny, nie było zabudowań żadnych. I ja pamiętam, jak stałem, no może nie ze łzami w oczach, tylko patrzyłem na ten dworzec, na te pociągi, jak oni odjeżdżają i z taką myślą, że przecież ja bym pojechał. Ja bym pojechał, zobaczył mamę, zobaczył braci, zobaczył ojca. I no tęskniłem, bo to 14 lat. Zresztą no ta była różnica. No, w domu myśmy mówili po swojemu. I to było bardzo, że tak powiem, ciekawe, ale to nie tylko moje przeżycie, że jak już zdałem i jechałem do tej Warszawy, to co moja mama, no można powiedzieć w dobrym sensie prosta wiejska kobieta, co mi powiedziała? Powiedziała, synku, ty nie mów, kto ty jesteś, bo wony nas nie lubią. No i tak się stało, że ożeniłem się z wony to znaczy Polaki, tak? Że ożeniłem się z żoną Polką. Mam przyjaciół i doznałem wiele, wiele dobrych, wiele pomocy od najbliższych przyjaciół, też Polaków, ale mimo wszystko gdzieś to pewna różnica została i to już ja z perspektywy wielu lat myślę, że to już ta właśnie cywilizacyjną, jakby to nazwać, kulturowo, że prawosławie chyba jednak trochę inaczej nas kształtuje w tych naprawdę fundamentalnych sprawach.
2: No ale naszą ojczyzną jest Polska. Może do tego wrócimy jeszcze, jak wystarczy nam czasu. Technikum kolejowe szybko minęło, bo to 5 lat, niby długo, ale minęło. I dalej kontynuowałeś naukę w tym kierunku. Politechnika Warszawska, Wydział Transportu.
3: No tak, ja w ogóle to było nietrafione moje, znaczy trudno powiedzieć, że to pójście do technikum, bo ja miałem zainteresowania, bym powiedział, humanistyczne. Ja dużo czytałem, historią się interesowałem, jako chłopak, no jeszcze dziecko, że tak powiem, z takiej prawosławno-białoruskiego środowiska w Warszawie szybko miałem piątkę z polskiego i z historii, a słabiej zupełnie z matematyki czy z fizyki. I mieliśmy taką panią Kamińską, bardzo taką zdecydowaną wychowawczynią, już w piątej klasie, kiedy trzeba było zdecydować się, gdzie iść na studia, próbować, bo to przecież nie było proste, to ja jej powiedziałem, a no już mieliśmy po 18 lat, już praktycznie wtedy to była dorosłość, że ja bym chciał spróbować na historię, na uniwersytet zdawać egzamin. Ona mnie bardzo krytycznie powiedziała, tam nie ma szans, przychodzą lepiej przygotowani po liceach i tak dalej, idź na Politechnikę. No i tak razem z przyjaciółmi, z którymi żyliśmy w jednym pokoju nawet w internacie, zdaliśmy egzaminy i zaczęliśmy studiować na Politechnice. I to był ciekawy, to dobrze wspominam ten okres, bo to były przyjaźnie, poznaliśmy się później bardzo szybko, tak przy cerkwi prawosławnej, był białoruski klub BTSK, klub przy Senatorskiej, no to było takie czasy, no a już gdzieś tam na drugim, trzecim roku spotkaliśmy się przy cerkwi ze świętej pamięci Władyko Jeremiaszem, wtedy Janekiem Chimiukiem, który był naszym kolegą, no i zaczęły się te spotkania, z których wyrosło Bractwo Młodzieży Prawosławnej.
2: To już 80. rok, kiedy już byłeś inżynierem i pracownikiem dyrekcji PKP w Białymstoku.
3: No to tak, to zostałem przewodniczącym, ale ta cała...
2: Ale jeszcze przewodniczącym, bo współzałożycielem i przewodniczącym Koła Teologów Prawosławnych Szkół Teologicznych, Świeckich i Młodzieży Laickiej. Tak to się nazywało, długa nazwa.
3: No tak, to była długa historia, bo Władyka Jeremiasz, to on poświęcił 10 lat swojego życia na organizowanie. To nie tak, że to powstało nagle. Myśmy się spotykali przez 4 lata co najmniej. Chodziliśmy na służbę, na liturgię do soboru w Warszawie.
2: A uczył nas czytać, myśleć.
3: Tak, i on podszedł do nas właśnie, to była taka przełomowa, ten moment. Podszedł do nas młody człowiek, wtedy w okularach, już troszkę starszy, przedstawił się i powiedział, że zaprasza nas na spotkanie. I pierwszy raz byliśmy, żeby porozmawiać o cerkwi, porozmawiać o prawosławiu. No i pamiętam, poszliśmy, to było w sali metropolitalnej i od tego się zaczęło. Później to było cykliczne te spotkanie po służbie w Dolnej Cerkwi, ale jak ja już w 1974 roku przyjechałem do Białegostoku, zacząłem pracę na kolei, to jeszcze przez praktycznie 5 lat Władyka z następnym takim pokoleniem, 5-letnią pracą młodzieży warszawskiej pracował. No to i myśmy już mieli, oni to kontynuowali, wspólne wyjazdy, wspólne pielgrzymki. No i zaczęła się ta kwestia, powstała na drugiej pielgrzymce na Grabarce, na którą przyjechało 250, może 300 osób, to nam się wydawało niebywale bardzo dużo. Padła propozycja, że może w jakiś sposób spróbujemy nadać w taką formalną formę tej naszej działalności. I takim bezpośrednim impulsem było, przyjechali też młodzi ludzie z Chełmszczyzny, pamiętam, i oni z taką pretensją do nas mówili, wy tu i żyjecie wśród swoich, macie możliwości kontaktu między sobą i tak dalej, a my jesteśmy zupełnie w innej sytuacji, no bo to była tam sytuacja, no to były powroty po akcji Wisła na te terytorium i że nic nie robicie, żeby w jakiś sposób nam pomóc. No i wtedy padła propozycja, że może, ja pamiętam z Władyką Jeremiaszem, wtedy jeszcze Świeckim, chodziliśmy i zastanawialiśmy się, czy w ogóle zrobić taki formalny ruch. No ale zdecydowaliśmy się, że napiszemy do metropolity z taką prośbą. No i później decyzja była, że myśmy od początku używali nazwy Bractwo Młodzieży Prawosławnej, ale tak formalnie, bo to były jednak czasy PRL-owskie, ze strony Soboru Biskupów, czy już Metropolity, nie pamiętam, zaproponowano, że oficjalna nazwa nasza będzie
2: ta długa.
3: Ta długa. Trudna też to do zapamiętania, ale zawsze od początku funkcjonowaliśmy jako Bractwo Młodzieży Prawosławnej.
2: Koło teologów, przypomnę, prawosławnych szkół teologicznych, świeckich i młodzieży laickiej.
3: Tak, bo to koło przy seminarium, jakby było łatwiej, to by to dodano świeckich i młodzieży laickiej.
2: I ono przekształciło się później nazwą i działalnością w Bractwo Młodzieży Prawosławnej.
3: Tak, to była ważna też decyzja. Ja pamiętam, że to było po stanie wojennym i myśmy u Władyki Jeremiasza wtedy, jeszcze ciągle nie biskupa, w mieszkaniu w takim wąskim gronie spotykaliśmy się i była taka, mieliśmy podjąć decyzję, co robimy. Czy, że tak powiem, wychodzimy z tego, z tej nazwy.

0: A on powiedział, ja to dobrze pamiętam, no nie daj Boże, ale na przykład przyjedzie kogoś samochód. No to ja chyba ja powiedziałem, no to jeśli komuś, to ciebie na pewno pierwszego. I wtedy ja to bardzo dobrze pamiętam. Władyka powiedział bardzo i myśmy poczuli, że to było bardzo autentyczne. O, jeśli by Bóg dał mnie muczenniczество, że tak jakby, że chciałby tak, czegoś takiego, żeby za to go spotkało. No i jechaliśmy do seminarium na Paryską, gdzie mieliśmy tak już ustalone, że to będzie takie ogólne zebranie, jakby pierwsze zebranie, na którym postanowimy, statut taki przystępny, to Kierdaszuk przygotował projekt, że przyjmiemy ten statut i będziemy już występować do Soboru o akceptację. I jeszcze pamiętam w tramwaju Władyka powiedział, Gienek, może jednak zostańmy przy tym kole teologów. No ale zdecydowaliśmy się, że jednak będziemy próbować bractwo i tak to się stało.
1: To był 80. rok. Czas leci szybko. Władyka przyjeżdża dosyć często do Białegostoku tutaj. Robi spotkania i namawia, żeby uczyć się intensywnie języków obcych, w ogóle uczyć się, nie zapominać o tym, że chociaż skończyliśmy wyższe studia, to trzeba się uczyć. No i namawia nas do założenia jakiejś gazety. Pamiętam te spotkania białostockie, kiedy Władyka przekonywał, że trzeba mieć coś swojego. To jest początek lat 80.
0: No tak, myśmy w bractwie, bo jeszcze była taka sytuacja, że już bractwo istniało. Pierwszą przewodniczącą, tą właśnie na grabarce, na tej pielgrzymce, o której mówiłem, to myśmy wybrali Ałę Matrańczyk, jeszcze wtedy Nisterok. I w następnym roku było już takie na jesieni, pamiętam, spotkanie formalne, już takie bardziej zorganizowane, gdzie wybieraliśmy przewodniczącego bractwa. I myśmy zdawali sobie sprawę z odpowiedzialności, że to jest bardzo duże wyzwanie. I pamiętam, były wybory i nikt się nie zgadzał kandydować na przewodniczącego. I pamiętam, była taka sytuacja, że ktoś zaproponował, no to dobrze, zróbmy głosowania. I z pierwszych trzech, którzy dostaną najwięcej głosów, to zrobimy losowanie. No i była taka sytuacja, że ja dostałem z tej trójki trzecie miejsce najmniej głosów, a pracowałem wtedy na kolei i odpowiadałem za bezpieczeństwo ruchu pociągów. To był trudny czas, bo to było po stanie wojennych. Brakowało pracowników na kolei, picia alkoholu nawet przez dyżurnych ruchów, to nie było nic wyjątkowego. No i pojechałem właśnie wtedy na grabarkę. Mieliśmy już Michała i Jurka, dwoje dzieci, a Elżbieta była w ciąży już bardzo na końcowej fazie z trzecim dzieckiem. No i ponieważ była taka sytuacja, że przyjęliśmy, że kto zostanie wylosowany, to już nie będzie mógł odmówić, więc poszliśmy do cerki, pomodliliśmy się, matuszka wyciągnęła i powiedziała, że po woli Bożej prezydaciel Eugeniusz Czykwin. Ja przyjechałem, bardzo byłem zmęczony i w nocy słyszę, że żona mówi, Gienek, ja jadę, więc ja mówię, jedź, ale ona mówi, ale ja jadę rodzić. No to ja zdałem sobie sprawę, że trzeba wstawać. No i tak to się zaczęło, że byłem już tym formalnie przewodniczącym bractwa.
1: A z domu na świat przyszła Marysia.
0: W domu na świat przyszła nasza Marysia.
1: Gienku, tak powoli zmierzam do czasów powstania pierwowzoru przeglądu prawosławnego, ale zanim jeszcze do tego doszło, to w Supraślu poświęcono kamień węgielny odbudowy cerkwi. 84. rok.
0: No tak, ja byłem przewodniczącym Bractwa Młodzieży Prawosławnej i

0: Władyka Sawa przyszedł do nas do Białegostoku w 81. Chyba w 81. No i mieliśmy jako bractwo i jako oddział Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego, bo w międzyczasie w 82 roku wyszła taka propozycja i ja trafiłem, że tak powiem, o czym nigdy nie myślałem, do polityki, bo Kazimierz Morawski, były w PRL-u takie trzy organizacje ludzi wierzących, dwie to były organizacje katolickie, to był PAX, który zresztą był bardzo wydawniczy, co wydawał dużo bardzo pozycji, Polski Związek Katolicko-Społeczny i Chrześcijańskie Stowarzyszenie Społeczne, w którym przewodniczącym był Kazimierz Morawski. No to był wnuk Lubomirskich, arystokratycznej rodziny. I oni mieli taką, jakby wtedy zdecydowali, że HSS to będzie miał taki wymiar trochę ekumeniczny i zwrócili się do metropolity Bazylego, żeby kogoś on wskazał ze środowiska prawosławnego, bo od protestantów już mieli takiego mojego później przyjaciela Jurka Hopfera, ale żeby ktoś był od prawosławnych. No a ponieważ ja byłem tym przewodniczącym bractwa, to jakby padło na mnie i absolutnie tego nie przyjmowałem. Bo mieliśmy też z Władyką Jeremiaszem taką jakby marzenie, myślenie, że powinniśmy próbować budować tutaj na Podlasiu taką aktywność ludzi i cerkiewnych, i zaangażowanych narodowo, żeby to była reprezentacja, bo już było takie sygnały, że i samorządy będą zwiększane i będzie ich rola, żeby to była taka organizacja, która mogłaby wyrażać jakieś aspiracje tej naszej społeczności. No i poszedłem do Władyki Sawy, a on mi powiedział dosyć zdecydowanie, no ale dlaczego? Idź, jeżeli tam będziesz mógł coś zrobić dla cerkwi, dla ludzi, no to się przekonasz. I tak się zdecydowałem, po 8 latach bycia kolejarzem zostałem przewodniczącym oddziału Chrześcijańskiego Stowarzyszenia Społecznego. Ale wracając do twojego pytania, i Władyka w czasie jednej rozmowy powiedział mi, że będzie się starał o zwrot cerkwi w Supraślu. To były mury, to była ruina, te poza ruiny. I ja wtedy, to pamiętam, miałem taką myśl, że Władyka przyszedł do Białegostoku dopiero niedawno, jeszcze tutaj nie zna tych nastrojów, co to jest, te podziały. I tak nawet pochopnie powiedziałem, aj Władyko, ja nie bardzo wierzę, że oni oddadzą. Chyba szybciej kaktus wyrośnie na dłoni. No i później to już mi kajałem się z tego i nawet przy wyświęceniu metropolita powiedział w swojej mowie, to gdzie są ci, którym kaktus miał wyrosnąć? Ja oczywiście kajałem się jako małowierny, że taką miałem myśl, ale to była złożona oczywiście sytuacja i bez metropolity, bez Władyki, bez jego umiejętności, o żadnych tam powrocie Supraśla nie byłoby mowy. Ale kiedy już zapadła ta decyzja, to Władyka powiedział już jako do mnie, do przewodniczącego bractwa, że zróbcie coś, żeby to jakoś zaistnieć w Supraślu, żeby to pokazać, że my jesteśmy zaangażowani. I wtedy zorganizowaliśmy jako bractwo pierwszy obóz młodzieży, który pracował przy... Mieliśmy pracować, takie było hasło, przy odbudowie cerkwi, a naszą pracą pierwszą było rozbieranie tych resztków murów, czyli burzyliśmy te pozostałości. No to było, ale bardzo to mile wspominam, bo pracowaliśmy po 8 godzin, później byliśmy tam, ten dom mieliśmy taki, spaliśmy w tym domu, który tam nad rzeką stoi, na materacach. No i taka była integracja, a jeszcze dodatkowo się tak złożyło, że przyjechał na wakacje profesor Jerzy Nowosielski z swoją małżonką. i przychodził popołudniami do nas, żeby porozmawiać. Ja do dzisiaj bardzo, bardzo żałuję. Mogłem już wtedy, stać mnie było na jakiś magnetofon, że tych rozmów nie nagrywałem, ale to było bardzo miło. No i tak. Później te obozy były kontynuowane jeszcze w następnych latach, ale w pierwszy obóz
1: ale
0: był
1: to już było bliziutko Gierku, bo w 1984 roku było poświęcenie kamienia odbudowy cerkwi, a w 1985 roku pojawił się Tygodnik Podlaski.
0: No tak, jeszcze będąc w Bractwie Młodzieży Prawosławnej, co dawało nam bractwo? Myślę, że i dzisiaj. Myśmy byli prawie wszyscy, no nie wszyscy, ale większość z rodzin takich robotniczych chłopskich. Myśmy mieli przykład wiary naszych rodziców, którzy, to było bardzo ważne, ale oni, od nich nie mogliśmy usłyszeć więcej o prawosławiu i szczególnie kiedy wchodziliśmy w wiek dojrzałości, kiedy młodzi ludzie zaczynają już być samodzielni i pojawiają się pytania, kim ja jestem, w sensie właśnie w stosunku do wiary, do cerkwi, do Boga, ale też w naszym przypadku do narodowości. I bractwo, te spotkania, o których mówiliśmy z Władykiem Jelką, Jeremiaszem, odkrywało nam ten uniwersalizm prawosławia. Przecież nie było ani audycji radiowych, ani telewizyjnych, ani książek.
1: Ba, książek nie było, prasy
0: pierwszy
1: nie było.
0: Pierwszy Paks wydał, pamiętam, prawosławie, to myśmy biegali po Warszawie, żeby kupić. I taki, bym powiedział, w dobrym sensie zachwyt tym, co odkrywaliśmy, to rodzi naturalną i potrzebę dzielenia się z tym. Więc myśmy próbowali wydawać taki biuletyn Bractwa, nawet miał być w trzech językach, ale to oczywiście sił nie starczało. No i Władyka Jeremiasz właśnie zaczął nas przekonywać, że może spróbować wydawać jakieś pismo i tu z wielką wdzięcznością ono powstało dzięki Kazimierzowi Morawskiemu, bo on zapewnił nam minimalne środki, żeby wydawać taką prawosławną periodyk. To nie było takie proste, okazało się, ja ponad rok chodziłem, żeby zezwolenie uzyskać do komitetu PZPR wojewódzkiego, ale później już po przemianach, kiedy otwarto archiwum, to znalazłem dokumenty, że decyzję o zezwoleniu na wydawanie przez prawosławnych ludzi świeckich takiego, to był wtedy dodatek do Tygodnika Polskiego, który wydawał HSS, raz w miesiącu to zapadła w Komitecie Centralnym PZPR-u. Takie to były czasy. No i tak, i była ta sytuacja, to też był, pamiętam, byłeś na tych spotkaniach. Mieliśmy już chyba zapewniony druk, mieliśmy zapewnione środki na trzy takie minimalne etaty, ale nie było dziennikarzy. Nie było komu redagować, więc ja poszedłem do Władyki Sawy, no i mówię to. A Władyka, jak to on powiedział, jak nie masz kogo, to rób sam. No i ja zacząłem się uczyć trochę tego rzemiosła, że tak powiem. No i w pierwszym składzie do dzisiaj by to była Ała Matrańczyk, która była, też nie miała pojęcia ani o redagowaniu, ani o pisaniu, ale znała francuski, a myśmy już otrzymywali taki z Paryża biuletyn po francusku Service Orthodox Press, gdzie były informacje o prawosławiu w świecie. Jała tłumaczyła, zresztą do dzisiaj robi te kolumny z życia cerkwi na świecie. No i tak to się zaczęło. Było wsparcie oczywiście. Ja pamiętam to pierwszego numeru. Tekst napisał specjalnie Władyka Jeremiasz, specjalnie napisał profesor Jerzy Nowosielski, specjalnie napisał profesor Aleksander Naumow. No i to tak się rozpoczęło. Później upadł Tygodnik Polski, przestał istnieć. Myśmy się usamodzielnili, zmieniliśmy nazwę. No i dzięki Bogu do dzisiaj istniejemy. nie wiem, jaka będzie przyszłość, bo wiesz, młodych chyba nie ma.
1: 1991 rok, przegląd prawosławny.
0: Tak.
1: Pierwszy
0: no
1: raz
0: to jest,
1: się ukazuje.
0: To jest... Tak.
1: I w tym samym roku, Gienku, w 91 roku, to czym się najbardziej chyba i chlubisz, i powinieneś się chlubić i pamiętać. Ustawa o stosunku państwa do polskiego autokefalicznego kościoła prawosławnego. To jest 1991 rok.
0: Tak, ale jeszcze dodam, że przegląd prawosławny to takie moje czwarte dziecko, jak ja mówię. I nawet były takie sytuacje, jak no, w rodzinie bywa z żoną jakieś tam nieporozumienia, to kiedyś Elżbieta mi powiedziała, ja coś się tłumaczyłem, bo dzięki niej, bo ona przecież głównie, bo ja byłem ciągle zajęty, a to w bractwie, później w tym Sejmie, to ciężary ona wychowania dzieci brała na siebie głównie i miała do mnie jakąś pretensję, ja się coś tłumaczyłem, a ona powiedziała, tak, tak, ale jak przyniosłeś ten pierwszy tygodnik Podlaski, to chyba z większym zainteresowaniem go oglądałeś niż pierwszego naszego Michałka. Ale wracając do Sejmu, tak, to oczywiście była szansa. Ja byłem posłem wtedy z listy HSS-u, bo te organizacje katolickie i HSS miały swoje przedstawicielstwo. Miały przydzielone liczbę posłów i z tej listy byliśmy, że tak powiem, w cudzysłowie wybierani, bo to przecież nie były wolne wybory. Jeżeli wpisano już na listę, to już wiadomo było, że będą wybrani. I pod koniec tej kadencji, w 1989 roku, władza tak zwana ludowa, ja już nie mówię komunistyczna, bo to przecież żadnego tam komunizmu w Polsce w tamtych latach nie było. Oni wpadli, wtedy był premierem chyba Mieczysław Rakowski, na taki pomysł, zbliżały się wybory w czerwcu, tak zwane wybory częściowo demokratyczne, gdzie była też lista Solidarności, związku no, OKP, to jest klub parlamentarny. I władze wtedy zdecydowały się, że no, żeby może zmniejszyć krytykę społeczeństwa, że uchwalą ustawę, dadzą Kościołowi katolickiemu, Sejm przyjmie, podkreślam, PRL-owski, ustawę o stosunku państwa do Kościoła katolickiego. Później się okazało, zostały wydane w Londynie, jest taka wydawnictwo książki Tajne dokumenty Państwo Kościół, że komisja, która pracowała przez kilka lat, współprzewodniczącym był członek biura politycznego Barcikowski, a ze strony Kościoła katolickiego kardynał Macharski, oni to przygotowali, ten projekt, który był bardzo dobry i pozostaje bardzo dobry dla Kościoła. Praktycznie wszystkie postulaty, które Kościół zgłaszał, zostały uwzględnione. Tam była dla nas, ale nie wiem, czy mamy na ten czas, bardzo niebezpieczny zapis, który uważam mógłby skutkować do dzisiaj bardzo tragicznymi skutkami dla naszej cerkwi. Otóż ja, czytając ten projekt, przeczytałem, chyba w artykule 61, jeśli dobrze pamiętam, był taki zapis, że wszystkie nieruchomości, bo tam był cały rozdział przewidujący zwrot Kościołowi katolickiemu nieruchomości, no wszystkich odebranych przez władzę ludową majątków. I był taki zapis, z pamięci cytuję, że nieruchomości i tak dalej, będące własnością w przeszłości kościoła grekokatolickiego, w nawiasie unickiego, z mocy tej ustawy stają się własnością kościoła katolickiego. No więc ja nie bardzo to mnie do mnie docierało. Był Urząd do Spraw Wyznań, był taki dyrektor starszy już, pan Merkel. Ja do niego poszedłem i pytam, panie dyrektorze, co to znaczy? Czy jeżeli ta ustawa zostanie przyjęta, to wszystkie, prawie wszystkie cerkwie, które my mamy na Podlasiu, na przykład mojej orli cerki do 1838 roku była unicka. Poza Zabudowiem Bielskim i tak dalej, i tak dalej. To znaczy, że one staną się własnością Kościoła rzymskokatolickiego. No on tak pamiętam, spuścił oczy i powiedział tak. No i tu jest, ja już to w referacie napisałem w tekście, zaczęła się długi, bym powiedział, bój o to, by ten zapis został zmieniony.
1: Gienku, ja proponuję, żeby tutaj troszeczkę dokonać skoku, dlatego że 8 kadencji posłowania to jest 32 lata.
0: Mniej, bo niektóre były skracane.
1: No, ale mentalnie może jeszcze i więcej, może do 35 lat ci ta polityka wychodzi. I ta sprawa ustawy zresztą jest przez ciebie wspominana i słusznie i dobrze opisywana w Przeglądzie Prawosławnym. Do tego wracasz. Ale ja chciałbym, żebyśmy trochę przeszli właśnie do Przeglądu Prawosławnego, bo z nim są takie rzeczy, które my tutaj przeżywaliśmy, chociażby nagrody księcia Ostrogskiego. Coś, co zaczęło się od zwykłego zdarzenia. Tak, ludzie w redakcji przecież pojawili się. No, pojawiła się nowa gazeta, zupełnie na rynku czasopism.
0: Tak, ja tylko dodam może, bo często jakby słyszymy, że po co nam polityka, cerkiew nie miesza się do polityki, ale ja nigdy nie występowałem w Sejmie jako przedstawiciel cerkwi. My świeccy jesteśmy odpowiedzialni za to, w jakich warunkach i na przykład ta ustawa, o której mówiliśmy, to jest przykład, jak ważna jest bycie obecność przedstawicieli naszej społeczności. No bo oprócz jeszcze tej ustawy, to ja zawsze tylko byłem nastawiony na jakieś kwestie związane z naszą społecznością i szerzej trochę z mniejszościami narodowymi wszystkimi. Byłem też posłem sprawozdawcą, jakoś tam się przyczyniłem, to było bardzo ciekawe, bo 15 lat trwały prace bezskutecznie nad ustawą o mniejszościach narodowych, a ostatecznie, jak ja mówię, że duch puszczy, który zawiozłem, gąsiorek, przeważył i Sejm uchwalił ustawę. No była też ustawa o finansowaniu naszego seminarium prawosławnego i kilka jeszcze innych.
1: W Sejmie pracowałeś kilka dobrych kadencji, ale teraz przyszedł czas, że w ogóle nie mamy swojego przedstawiciela w parlamencie.
0: No tak, to jest przykro, bo powodów jest kilka, bo my mamy potencjał tu w województwie podlaskim zawsze wybrać swojego przedstawiciela, no ale najkrócej mówiąc, to rozbicie, wielość kandydatów, którzy z różnych ugrupowań, z różnych list startują, powodują, że te głosy naszych osób, które rozumieją, że powinniśmy mieć przedstawiciela, więc głosuje, jak ja to używam hasła, na swojego, się rozbiły i nikogo nie mamy, a to jest duża strata, ponieważ to nie chodzi, że ja tam byłem w Sejmie, bo może ktoś inny mógłby nawet i więcej zrobić, ale te przykłady, o których mówiliśmy, uchwalanie ustawy o stosunku do cerkwi naszej, ustawy o mniejszościach, innych ustaw o finansowaniu naszego seminarium prawosławnego i tak dalej, no mówią, że to jest potrzebne, więc mam nadzieję, że z błędów ostatniej kadencji osoby, które myślą, są zaangażowane, wyciągną wnioski i dojdą do porozumienia, by uniknąć takiego scenariusza rozbicia, jak to miało w czasie ostatnich wyborów. Ale wracając do przeglądu, no przegląd oczywiście... No, może w ostatnich już latach, taki, kiedy pojawił się internet, kiedy pojawiły się audycje w radiu prawosławne, w telewizji naszej lokalnej, to już nie ma takiego znaczenia, bo można uzyskać informacje z tamtych źródeł. Ale przegląd był oczywiście w pewnym, przez długi czas okres takim jedynym źródłem dla informacji. Bardzo często takich staraliśmy się zamieścić, których w innych, do których ludzie nasi nie mieli możliwości dostępu. Więc, no i powstawały różne też redakcje, inicjatywy. No pamiętam taką ważną, uważam, inicjatywą była na przykład stworzenie Komitetu Pomocy Ofiarom Wojny w byłej Jugosławii. Woziliśmy pomoc do byłej Jugosławii przez serbską cerkiew przekazywaną. No a powstał też, to tak jak wracając, jak odkrywaliśmy prawosławie, jego uniwersalizm w czasach, w pierwszych latach bractwa, ten także geograficzny, to redagując przegląd, dowiadywaliśmy się o bardzo wielu ludziach, o bardzo wielu niebywałych wręcz postaciach, które swoją całym życiem, swoim talentem, swoim oddaniem służyli cerkwi. No i powstała myśl, że może choćby w sposób taki nagroda, że będziemy przyznawać w jakiś sposób wyróżnienie nagrody, ona nie ma i nie miała nigdy finansowego wymiaru, tylko taki prestiżowy, będziemy ustanowiliśmy, naszym patronem będzie książę Konstanty Bazylii Ostrogski. No i do dzisiaj to już jest ponad 140 laureatów ze wszystkich, chyba poza Australią, ze wszystkich kontynentów i nie tylko prawosławnych, ale też i osoby, i instytucje, które działają na rzecz jednoczenia chrześcijan. Redakcja jest bardzo ograniczona, bo mieliśmy
1: etatowo.
0: Tak, nie mamy możliwości zatrudniania młodych dwóch współpracowników. Mieliśmy, no to odeszli do szkoły, ponieważ nie byliśmy w stanie im nawet zapewnić takiego minimalnego wynagrodzenia. Ale staramy się i pozyskujemy, i to jest bardzo dla nas cenne, współpracowników spoza redakcji, takim nawet dla nas bardzo ważnym, myślę, dla czytelników też podzielają mój pogląd, na przykład pan Piotr Biegiasiewicz, który mieszka w Anglii, nasi współpracują, piszą, no bo chyba dlatego, że przegląd jest czytany, przegląd jest, no, czytelność wśród młodych ludzi się zmniejsza, ale nadal ciągle wśród, jak ja jestem zorientowany, wśród pism wspieranych przez kierowanych do mniejszości wyznaniowo-narodowych, to my jesteśmy absolutnie najbardziej, nasze nakłady sprzedawane są wielokrotnie większe od innych.
1: I niech tak będzie. Niech Bóg błogosławi waszą działalność dalej. Czas nieuchronnie naszego spotkania, patrzę, kończy się. A poprosiłem o rozmowę Gienka Czykwina też z racji tej, że jutro są twoje urodziny, 77, a imię jego 77. Daj Boże nam noga jaleta, Gienku, niech Pan Bóg cię wynagradza zdrowiem, siłą i wszelkimi dobrami.
0: Ja bardzo dziękuję za życzenie, za pamięć i tak jak już w takim wieku człowiek ma te refleksje, spojrzenia w tył. Dziękuję Bogu za to, że dane mi było w końcu z takiego środowiska, o którym mówiliśmy. Spotkałem takich wspaniałych ludzi. No i jeśli w jakiś sposób w swoim życiu mogłem pomóc innym odnaleźć drogę do cerkwi, do Boga, to jestem za to bardzo wdzięczny.
1: Moim rozmówcą był Eugeniusz Czykwin, redaktor naczelny Przeglądu Prawosławnego, ojciec trójki dzieci i mąż socjologa profesor Elżbiety Czykwin. Za uwagę dziękuję autor audycji A Kiedyś To Było, Jan Smyk. Sława Jezusu Chrystu.
2: Radio Ortodoksja. Pierwsza w Polsce prawosławna rozgłośnia radiowa.

Za nami audycja Jana Smyka, a kiedyś to było rozmowy o życiu i cerkwi, w której to wysłuchaliśmy rozmowy z Eugeniuszem Czykwinem, redaktorem naczelnym Przeglądu Prawosławnego. A na falach Radio Ortodoksja już punktualnie o godzinie 20 powtórka serwisu informacyjnego, a następnie zapraszamy na kolejny odcinek audycji profilaktycznej.

0: Wiadomości w Radiu Ortodoksja.
1: Mamy poniedziałek, 28 września według nowego stylu i 15 września zgodnie z kalendarzem juliańskim. 18 tydzień po święcie Pięćdziesiątnicy. Cerkiew wspomina odnalezienie relikwii świętego Akacjusza Wyznawcy biskupa Melityny. Wspominamy męczenników Maksyma, Teodota i Askriady, świętego Filoteusza kapłana, męczennika Porfiriusza, a także odnalezienie relikwii świętego pierwszego męczennika Stefana, arcydiakona. Przed mikrofonem Paulina Bojarska. Zapraszam na dzisiejsze wydanie serwisu informacyjnego Radia Ortodoksja. Dzisiaj w wiadomościach powiemy o zaproszeniu na święto parafialne w cerkwi na Słonecznym Stoku, o kolejnej edycji modlitewnych spotkań studentów, a także o inauguracji roku akademickiego. Parafia Zmartwychwstania Pańskiego w Białymstoku serdecznie zaprasza na obchody święta parafialnego ku czci ikony Matki Bożej w Siecarycy. Rozpoczną się one już w najbliższą sobotę 3 października nabożeństwem całonocnego czuwania o godzinie 17. W niedzielę 4 października o godzinie 8 poświęcenie wody, o godzinie 8.45 powitanie biskupa i o godzinie 9 rozpocznie się uroczysta boska liturgia. Natomiast po południu o godzinie 17 odsłużony zostanie akafis do Matki Bożej, Królowej Wszystkich. Serdecznie zachęcamy w imieniu wspólnoty parafialnej do uczestnictwa w tych nabożeństwach. Bractwo Młodzieży Prawosławnej w Polsce w dniach 16-18 października zaprasza do Monasteru Zwiastowania Przenajświętszej Bogu Rodzicy w Supraślu na 21 już modlitewne spotkanie studentów. Przed studentami miesiące nauki, kolokwiów i codziennego biegu, dlatego ten weekend może być doskonałą okazją do chwili oddechu, czasu na wspólną modlitwę, ale też przestrzenią do rozmów zarówno między sobą, jak i z duchownymi. Jeśli ktoś z Was potrzebuje naładować baterie duchowe, pobyć w ciszy monasteru oraz poznać nowych ludzi z całej Polski, to warto zarezerwować sobie ten weekend. Zapisy odbywają się poprzez formularz internetowy, który dostępny jest w serwisie cerkiew.pl lub też bezpośrednio na stronie Bractwa Młodzieży Prawosławnej w Polsce. Zapisy trwają do 9 października, a więcej informacji można uzyskać u koordynatora Natalii Pawluczuk pod numerem telefonu 512 712 059. Duszpasterstwo Akademickie Diecezji Białostocko-Gdańskiej oraz Katedra Teologii Prawosławnej Uniwersytetu w Białymstoku serdecznie zapraszają na modlitewną inaugurację roku akademickiego. Nabożeństwo w intencji studentów, wykładowców i pracowników szkół wyższych Białegostoku odbędzie się w poniedziałek 5 października o godzinie 16 w cerkwi katedralnej świętego Mikołaja Cudotwórcy w Białymstoku. Wspólnej modlitwie będzie przewodniczył Jego Ekscelencja arcybiskup białostocki Gdański Jakub, a w modlitewnych wezwaniach będą brzmiały prośby o owocną naukę, pomoc w zgłębianiu wiedzy i jej pożytecznym wykorzystaniu oraz łaskę Bożą dla nauczających i uczących się. Do wspólnej modlitwy zapraszamy całą społeczność akademicką.

0: świętych ojców.
1: Święty Jan Chryzostom, gdybyś mógł cielesnymi oczyma dostrzec piękno duszy, śmiałbyś się z wszelkich wzorów doczesnych. Tak one blado odzwierciedlają urodę duchową.

0: Już teraz pora na kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której usłyszymy o stresie, uczuciu, którego każdy z nas doświadcza w różnych sytuacjach. A materiał przygotowała Katarzyna Waśkowska.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.
2: Dzień dobry Państwu. Dzisiaj chciałabym zatrzymać się przy czymś, co właściwie towarzyszy nam wszystkim. Czasami pojawia się na chwilę, w konkretnej sytuacji, czasami zostaje z nami na dłużej i zaczynamy traktować go jak coś zupełnie normalnego. Mowa oczywiście o stresie. Stres przed ważnym spotkaniem, stres związany z pracą, zmartwienia dotyczące rodziny, zdrowia, finansów, obowiązki, których z dnia na dzień wydaje się być coraz więcej, telefon, na który czekamy, wiadomość, której się obawiamy, problemy, których nie możemy rozwiązać od razu. Każdy z nas zna to uczucie. I właśnie dlatego dzisiaj chciałabym porozmawiać o stresie trochę inaczej. Nie tylko o tym, jak go zmniejszyć, ale przede wszystkim o tym, kiedy stres przestaje być chwilową reakcją, a zaczyna przejmować kontrolę nad naszym codziennym życiem. Stres sam w sobie nie jest czymś złym. Wręcz przeciwnie, jest naturalną reakcją naszego organizmu. Pojawia się wtedy, kiedy czujemy, że coś jest dla nas ważne, trudne albo stanowi zagrożenie. Kiedy mamy przed sobą wymagające zadanie, organizm mobilizuje się. Przyspiesza oddech, zwiększa się napięcie mięśni, serce może zacząć bić szybciej i wszystko po to, żebyśmy mogli sprawniej zareagować. Można więc powiedzieć, że krótkotrwały stres czasami pomaga nam działać. Problem pojawia się wtedy, kiedy stan napięcia nie mija. Kiedy po jednym problemie pojawia się kolejny, a później następny. Kiedy wracamy do domu, ale nasze myśli nadal zostają w pracy. Kiedy kładziemy się spać, a w głowie zaczynamy odtwarzać wszystkie sprawy, które trzeba załatwić następnego dnia. I nagle okazuje się, że nawet odpoczywając, tak naprawdę nie odpoczywamy. Bardzo łatwo przyzwyczaić się do życia w napięciu, bo możemy pomyśleć: taki już mam charakter. Mam dużo obowiązków. Każdy jest zmęczony. Przejdzie mi. Teraz jest trudniej, ale później będzie spokojniej. Tylko, że to później czasami wcale nie przychodzi. I wtedy właśnie warto się zatrzymać i zadać sobie bardzo proste pytanie. Jak właściwie czuję się na co dzień? Nie jak powinienem się czuć, nie jak chciałbym się czuć. Czy często jestem rozdrażniony? Czy trudno mi się skoncentrować? Czy mam problemy ze snem? Czy moje ciało jest niemal cały czas napięte? Czy boli mnie głowa albo kark? Czy mam wrażenie, że nawet drobne rzeczy zaczynają mnie przerastać? Czy coraz trudniej jest mi znaleźć chwilę, w której naprawdę niczego nie muszę? To nie oznacza automatycznie, że każda z tych rzeczy jest wynikiem stresu. Podobne objawy mogą mieć wiele przyczyn, ale mogą być sygnałem, że warto przyjrzeć się swojemu funkcjonowaniu i jeśli problemy się utrzymują, porozmawiać ze specjalistą. Często myślimy o stresie przede wszystkim jako o czymś, co dzieje się w naszej głowie. Tymczasem stres bardzo mocno odczuwa również nasze ciało. Możemy zaciskać szczękę, napinać ramiona, wstrzymywać oddech, gorzej spać, być bardziej zmęczeni, mieć trudności z odpoczynkiem. Czasami nawet nie zauważamy, że siedzimy cały czas z podniesionymi ramionami albo zaciśniętymi zębami. Nawet ja, mówiąc to, sama się sprawdzam. I dopiero kiedy ktoś mówi, ale ty jesteś spięty, zaczynamy się zastanawiać, właściwie faktycznie. Dlatego tak ważne jest, żeby nauczyć się obserwować nie tylko swoje myśli i emocje, ale również ciało. A skąd właściwie bierze się stres? Źródeł może być naprawdę wiele. Dla jednej będzie to praca i presja związana z obowiązkami. Dla innej opieka nad bliską osobą. dla jeszcze kogoś, problemy rodzinne, samotność, kwestie finansowe albo niepewność dotycząca przyszłości. Czasem źródłem stresu jest jedno konkretne wydarzenie, a czasami nie ma jednego wielkiego problemu. Jest za to kilkanaście małych. Telefon do wykonania, zakupy, wizyta u lekarza, dokumenty, praca, dom, rodzina, kolejna wiadomość, kolejna rzecz do załatwienia i każda z osobna wydaje się do udźwignięcia. Ale kiedy wszystkie pojawiają się jednocześnie, organizm może zwyczajnie powiedzieć: mam już dość. Co możemy wtedy zrobić? Po pierwsze, warto zaakceptować, że nie zawsze jesteśmy w stanie usunąć źródło stresu. Jeżeli martwimy się o zdrowie bliskiej osoby, nie możemy po prostu powiedzieć sobie: od dzisiaj się nie stresuję. Jeżeli mamy trudną sytuację finansową, samo pozytywne myślenie nie rozwiąże problemu. Jeżeli mamy dużo obowiązków, nie zawsze możemy po prostu rzucić wszystko i wyjechać na tydzień w góry. Dlatego radzenie sobie ze stresem nie zawsze oznacza pozbycie się problemu. Czasami oznacza nauczenie się, jak funkcjonować w trudnej sytuacji i jednocześnie nie zapominać o sobie. Jedną z najprostszych rzeczy, o których często zapominamy, jest odpoczynek. I nie chodzi tylko o sen. Odpoczynek to również moment, w którym nie musimy niczego produkować, załatwiać, ani osiągać. Nie każda wolna chwila musi być wykorzystana produktywnie. Możemy usiąść z herbatą. Możemy wyjść na spacer, posłuchać muzyki, porozmawiać z kimś bliskim, poczytać książkę, albo po prostu przez chwilę pobyć w ciszy. To może wydawać się naprawdę banalne, ale nasz organizm naprawdę potrzebuje momentów, w których nie musi być cały czas w gotowości. Pomaga również ruch. Nie musimy od razu zaczynać intensywnych treningów. Czasami zwykły spacer może być sposobem na oderwanie się od natłoku myśli i zmianę rytmu dnia. Znaczenie ma też sen i regularne posiłki. Brzmi zwyczajnie? Owszem, ale właśnie te zwyczajne rzeczy bardzo łatwo zaniedbać, kiedy jesteśmy zestresowani. A potem tworzy się błędne koło. Jesteśmy zmęczeni, więc gorzej radzimy sobie z trudnościami. Gorzej radzimy sobie z trudnościami, więc jesteśmy jeszcze bardziej zestresowani. Dlatego dbanie o podstawowe potrzeby nie jest żadnym luksusem. To jest część dbania o siebie. Jest jeszcze jedna rzecz, o której chciałabym dzisiaj powiedzieć. Rozmowa. Czasami naprawdę potrzebujemy powiedzieć komuś: jest mi trudno. I niekoniecznie potrzebujemy od razu jakiegoś rozwiązania. Czasami chcemy po prostu zostać wysłuchani. Warto więc również samemu zwracać uwagę na osoby wokół nas. Może ktoś, kogo znamy, ostatnio jest wyjątkowo wycofany. Może ktoś ciągle mówi, że jest zmęczony. Może przestał się spotykać z innymi. Może stał się bardzo nerwowy albo przeciwnie, zupełnie zamknął się w sobie. Nie zawsze będziemy wiedzieć, co dokładnie się dzieje, ale możemy zapytać, jak się masz. I naprawdę poczekać na odpowiedź, a nie tylko powiedzieć to z czystego przyzwyczajenia. Warto też pamiętać, że proszenie o pomoc nie jest oznaką słabości. Czasami potrzebujemy rozmowy z bliską osobą, czasami psychologa, czasami lekarza, czasami innego specjalisty. I nie trzeba czekać do momentu, kiedy sytuacja stanie się nie do wytrzymania. Jeżeli stres, napięcie, problemy ze snem, obniżony nastrój albo inne trudności utrzymują się i zaczynają wpływać na codzienne życie, warto poszukać profesjonalnego wsparcia. Nie dlatego, że sobie nie radzimy, tylko dlatego, że nie wszystko musimy przechodzić sami. Może więc zamiast kolejny raz powiedzieć: muszę jeszcze tylko wytrzymać, warto czasami powiedzieć: zatrzymam się na chwilę i sprawdzę, czego właściwie potrzebuję. Bo człowiek nie jest maszyną. Nie możemy działać bez przerwy, być cały czas silni, cierpliwi, produktywni i gotowi na kolejne zadanie. Mamy prawo być zmęczeni. Mamy prawo mieć gorszy dzień. Mamy prawo powiedzieć, że czegoś jest za dużo. I mamy prawo poprosić o pomoc. Warto w tym miejscu wspomnieć również o cerkwi i o życiu duchowym. Dla wielu osób wiara jest jednym ze sposobów radzenia sobie z trudniejszymi momentami i szukania wewnętrznego spokoju. Modlitwa, liturgia albo nawet po prostu chwila spędzona w świątyni i zatrzymanie się na moment w codziennym pośpiechu może dać przestrzeń, żeby uporządkować myśli i trochę zwolnić. Czasami właśnie tego najbardziej nam brakuje. nie kolejnego rozwiązania ani żadnej kolejnej porady, ale kilku minut ciszy i możliwości spojrzenia na swoje problemy z troszeczkę innej perspektywy. Oczywiście sama modlitwa czy obecność w cerkwi nie sprawiają, że trudności nagle znikają, że ich nie ma. Problemy nadal pozostają problemami i czasem wymagają również konkretnego działania, rozmowy albo pomocy specjalisty. Życie duchowe może jednak być dla wielu osób ważnym źródłem oparcia i przypomnieniem, że nie wszystko musimy przeżywać w pośpiechu i samotnie. Może więc warto czasami pozwolić sobie właśnie na takie zatrzymanie. Bez telefonu, bez listy kolejnych obowiązków, bez myślenia o tym, co jeszcze trzeba zrobić. Po prostu pobyć chwilę w ciszy i dać sobie przestrzeń na oddech. Być może dzisiejszy temat skłoni Państwa do małego eksperymentu. Kiedy będziecie dzisiaj wracać do domu, a może już jesteście Państwo w domu, spróbujcie przez chwilę zwrócić uwagę na swoje ciało. Czy ramiona są

0: I przede wszystkim możemy przestać traktować ciągłe zmęczenie i napięcie jako coś, co po prostu trzeba znosić. Bo czasami najważniejszym sygnałem nie jest to, że mamy za dużo obowiązków, tylko to, że za długo próbujemy radzić sobie z nimi sami. Dziękuję Państwu za dzisiejsze spotkanie i za ten czas. Mam nadzieję, że po tej audycji znajdą Państwo choć kilka minut tylko dla siebie. Bez pośpiechu, bez kolejnego zadania i bez poczucia, że trzeba coś jeszcze zrobić. Po prostu chwilę oddechu. Do usłyszenia.
1: Budowanie świadomości społecznej to ważny element skutecznego przeciwdziałania uzależnieniom i przemocy domowej. W audycji profilaktycznej Radia Ortodoksja przedstawiamy rodzaje uzależnień, dostępne formy leczenia oraz zasady profilaktyki. W programie prezentujemy również inicjatywy i placówki świadczące pomoc osobom oraz rodzinom przeżywającym trudne sytuacje życiowe. Partnerem programu jest miasto Białystok.

0: Za nami kolejny odcinek audycji profilaktycznej, w której usłyszeliśmy o stresie, uczuciu będącym powszechnym elementem naszego życia, którego to każdy z nas doświadcza w różnych sytuacjach. A materiał przygotowała dla Państwa Katarzyna Waśkowska. A my zbliżamy się już powoli do godziny 21, a to znak, że za chwilę zakończenie programu oraz modlitwy wieczorne.
1: Miss

Szanowni słuchacze Radio Ortodoksja, czas naszej dzisiejszej audycji, naszego spotkania na falach prawosławnego radia dobiega już końca. Za chwilę ostatni punkt ramówki na dziś, czyli modlitwy wieczorne. A za cały wspólnie spędzony dzisiaj czas gorąco dziękuję Państwu, Paulina Bojarska. Zapraszam oczywiście już jutro, punktualnie od godziny 16:00 w imieniu Leny Wojcieszuk. A ja się żegnam, życząc dobrej oraz spokojnej nocy i do usłyszenia niebawem. Sława Jezusu Chrystusowi.